0: drewna jest wszystko. I stół, i łodzie, sady i strachy. Z drewna jest wszystko.
1: Radio Malbork 90 i 4 FM.

0: Reklama.
1: Chleb, masło, mleko
2: i nowe MG. Albo Alfa Romeo, Skoda, Opel czy Citroën.
3: Kochanie, zakupy nam się trochę wymknęły spod kontroli.
2: Ale w H&M Gramatowski Felbląg to zupełnie normalne. 5 marek, ponad 50 modeli, tysiące możliwości.
4: H&M Gramatowski. Twoje centrum motoryzacji w Elblągu.
0: Reklama. 94 FM. Radio Malbork. 94 FM. Radio Malbork.

0: Malbork. Dzień dobry, Malbork.
1: Dokładamy nasze dzień dobry i my, bo jest punktualnie 7:00. Przy mikrofonach
2: Anna Ignaczek
1: i Wioletta Jankowiak. Krząta się tam już nasz realizator Rafał Baca po naszym radiowym studio. 7:00 na zegarach, poniedziałek, 4 dzień maja. Znak zapytania miałam w głowie.
2: Aha, bo ja grałam pauzą.
1: A widzisz. Znak zapytania w postaci tego, że przepraszam, ale przed chwilą był Sylwester, Walentynki, Dzień Kobiet, Święta Wielkanocne i mamy maj?
2: Majówka już za nami?
1: To jak z tym kotem, że po prostu przymkniesz powieki na chwilę i już mija wszystko.
2: No dosłownie tak było. No sekunda tak, i po majówce.
1: Tak, sekunda i po majówce. Kłaniamy się Państwu pięknie, no i rozpoczynamy nasze poranne spotkanie od wiadomości dotyczących pogody. No i właśnie, jak wspomniał nasz realizator Rafał Baca, wreszcie to nie jest rześki poranek. Tak, bo rzeczywiście i majówka nas rozpieszczała temperaturami, słońcem i dzisiaj się ta tendencja się utrzymuje. W najcieplejszym momencie dnia będzie w okolicach 23 stopni. Jeśli chodzi o wiatr, to ten umiarkowany, natomiast trzeba się liczyć z tym, że w godzinach popołudniowych mogą wystąpić burze z deszczami. Będziemy o tym jeszcze na naszej antenie mówić, a tymczasem głos oddaję, bo teraz czas na wiadomości.
2: Zmiany w komunikacji miejskiej w Malborku. Nowy rozkład już obowiązuje. Ruszają matury. Maj pełen egzaminacyjnych wyzwań dla uczniów.
1: To były zapowiedzi tematów, a teraz szczegóły.
2: Mieszkańcy Malborka powinni przygotować się na zmiany w kursowaniu autobusów. MZK Malbork przypomina, że od dziś obowiązuje nowy rozkład jazdy dla linii numer 3 i 4. Przewoźnik apeluje, by przed podróżą sprawdzić aktualny rozkład na stronie internetowej MZK Malbork lub na Facebooku, aby uniknąć niepotrzebnych opóźnień. Dla maturzystów to już ostatnie chwile przed godziną zero. Dziś o godzinie 9:00 startują matury. Egzaminacyjny maraton w tym roku dotyczy ponad 320 tysięcy abiturientów. Na pierwszy ogień tradycyjnie język polski, a cała sesja potrwa do końca maja. Po niej maturzyści rozpoczną najdłuższe wakacje w życiu. Maj to jednak intensywny czas nie tylko dla nich. Do ważnych sprawdzianów przygotowują się także uczniowie ostatnich klas szkół podstawowych. Egzaminy ósmoklasisty ruszą 11 maja i zadecydują o ich dalszej edukacji i wyborze szkoły średniej. Za nami Międzynarodowy Sztumski Bieg i Marsz Solidarności. Start i meta zostały zlokalizowane na plaży miejskiej w Sztumie, a trasa prowadziła wokół Jeziora Zajezierskiego. Głównym punktem programu był bieg na dystansie około 10 km. Zwyciężył Andrzej Rogiewicz z Postolina. Uzyskał czas 29 minut i 37 sekund. Mocny akcent zaznaczyli również zawodnicy z Malborka. Najszybszym reprezentantem naszego miasta był Łukasz Godlewski, który z czasem 33 minut i 11 sekund uplasował się na 4. pozycji w klasyfikacji generalnej i wygrał swoją kategorię wiekową. W rywalizacji kobiet triumfowała Beata Niemyjska ze Starocina, a wśród zawodniczek z Malborka najszybsza była Katarzyna Rumińska, która zajęła 3. miejsce w swojej kategorii wiekowej. A teraz coś dla dzieci i młodzieży, którzy chcą aktywnie spędzić wakacje i zdobyć nowe umiejętności. Hufiet ZHP Malbork rusza z zapisami na harcerską akcję letnią. Tegoroczny obóz odbędzie się w dniach od 4 do 17 lipca w bazie Papiernia w gminie Lipusz. W programie przewidziano m.in. zajęcia w terenie, gry i warsztaty. Koszt to 1650 zł, a zapisy potrwają do końca maja. Szczegółowe informacje można uzyskać bezpośrednio w biurze Hufca oraz mediach społecznościowych organizatora.
1: I będzie jak z tą majówką. Mówimy o tym obozie w maju, tymczasem przymkniemy na chwilę powieki i już będzie lipiec, będziemy mówić o tym, że oni już tam zdobywają te umiejętności.
2: To się odbywa w lipcu, ale do końca maja tylko zapisy, także nie ma co zwlekać.
1: No właśnie. I zaraz będziemy relacjonować, jak tam było na obozach.
2: Dokładnie.
1: I za chwilę koniec wakacji i polecie. dziękuję Aniu za wiadomości.
2: Dziękuję.
1: Na kolejne zapraszamy o 7:30.

0: said they'll never make that money back.
1: Dzisiaj niech ten utwór wybrzmiewa ze specjalną dedykacją dla maturzystów. Patrzymy na tę jasną stronę życia, jasną stronę mocy. I jak mawia klasyk, będzie dobrze. Tymczasem trzymamy kciuki, a wy zjedzcie solidne śniadanie. To już jest pewnie ten moment powoli, żeby startować w ten dzień, żeby ostatnie szlify, jeśli chodzi o garderobę, wykonać, przygotować się, zerknąć. Może jeszcze w notatki, bo być może coś mi tam jeszcze przyjdzie do głowy, ale ze śmiałością i odwagą ruszajcie na egzaminy. Trzymamy mocno kciuki.
2: Reklama. Twój autoryzowany salon i serwis Kia HADM Gramatowski z ponad 25-letnim doświadczeniem na rynku. Nowe modele Kia, atrakcyjne finansowanie i kompleksowa obsługa posprzedażowa. Bo u nas samochód to nie tylko zakup, to pewność na lata. Kia HADM Gramatowski, Starogard Gdański. Umów jazdę testową już dziś.
3: Reklama. Radio Malbork.

12 minut po godzinie 7, poniedziałek, czwarty dzień maja. Zaglądamy do kartki z kalendarza i wysłamy moc serdeczności i najlepsze życzenia dla dzisiaj świętujących. A są nimi dzisiaj Monika i Florian, ale także Michał, Antonina, Grzegorz, Damian, Pelagia, Teodora, Antonia, Kasjan, Tekla, January, Leonida, Damiana, Paulin, Gotard, Lucyla i Wespazjan. Najserdeczniejsze życzenia dla wszystkich, którzy mają dzisiaj powody do świętowania, zarówno jeśli chodzi o imieniny, jak i urodziny. A Państwu przy okazji przypominamy, że za naszym pośrednictwem można złożyć życzenia, pozdrowić najbliższych przyjaciół. A można to czynić pisząc poprzez naszą stronę internetową www.radiomalbork.fm. To są wiadomości, które trafiają do nas bezpośrednio do studia, więc zachęcamy bardzo serdecznie. Jest opcja, żeby się z nami skontaktować. Oczywiście także poprzez numer telefonu, więc jakby szanse są. Najserdeczniejsze życzenia raz jeszcze dla tych, którzy dziś świętują, a od nas w prezencie muzycznym utwór Wołyniec. Proszę.

Łapiemy uśmiech jak w żagle wiatr, brzmi fragment tekstu. No i rzeczywiście na te uśmiechy będę Państwa dzisiaj namawiała, a szczególnie na uśmiechy wśród maturzystów. Trzymajcie się tam ciepło, dobre nastawienie to już połowa sukcesu. Trzymamy kciuki, a jednocześnie zerkamy raz jeszcze do kartki z kalendarza. Dzisiaj sporo świąt, przede wszystkim 4 maja, skoro imieniny Floriana, to dzisiaj Międzynarodowy Dzień Strażaka. Zatem dla wszystkich tych, którzy taką właśnie profesję, taki zawód wybrali sobie na życie, to przede wszystkim składamy wyrazy dziękczynienia za codzienną pracę, za służbę i oczywiście życzymy satysfakcji z tej pracy. Tyle wyjazdów na akcję i tyle samo powrotów. Dzisiaj także dzień hutnika, kominiarza, garncarza, dzień piekarza. Więc tym wszystkim, którzy zdecydowali się, by w taki, a nie inny sposób poprowadzić swoje życie zawodowe, składamy najserdeczniejsze życzenia. Dzień piekarza to przecież tak bardzo wymagający zawód, bo proszę pamiętać o tym, że jest to przede wszystkim praca nocna. Wtedy, kiedy my odpoczywamy, śpimy, to piekarze uwijają się w pocie czoła, by o poranku do sklepów trafił świeży chleb, więc ogrom wdzięczności także dla tych wszystkich, którzy taki zawód wykonują. A dzisiaj także Międzynarodowy Dzień Gwiezdnych Wojen. Saga Gwiezdne Wojny od wielu, wielu lat święci triumfy na ekranach. Choć muszę się Państwu przyznać, że widząc ostatnio w kinie zapowiedź kolejnej odsłony z sagi Gwiezdnych Wojen, zastanawiałam się, ile tam jeszcze tych Gwiezdnych Wojen w ogóle jest, ponieważ mam wrażenie, że to są już tylko takie odpryski, ułamki tego, co swego czasu nam na ekranach kin podarowano. Dzisiaj także, uwaga, Światowy Dzień Powolności. No właśnie, poniedziałek to chyba nie jest najlepszy dzień na tego rodzaju świętowanie, a może właśnie wbrew pozorom spróbować odłożyć gdzieś ten wieczny pośpiech. Może dzisiaj po prostu idąc trochę tropem za majówką, zafundować sobie taką odrobinę spowolnienia. Może z 15 rzeczy, które mamy na dziś zaplanowane, zrobić 3 albo 1. Będziemy o Dniu Powolności dzisiaj na naszej antenie jeszcze mówić, a tymczasem muzycznie przed nami Shampoo Trouble.

Na zegarach 22 minuty po godzinie 8. Dzisiaj 4 dzień maja i dzisiaj jest Światowy Dzień Powolności. No właśnie, nasze życie wygląda w ten sposób, że generalnie gnamy bardzo często jak ten przysłowiowy chomik w kołowrotku. Wieczny pośpiech, mnóstwo spraw do załatwienia, do tego wszystkiego jeszcze mnóstwo sygnałów z zewnątrz w postaci pikających telefonów, pikających opasek na rękach, smartwatchy. To wszystko powoduje, że bywamy bardzo często przebodźcowani i także zmęczeni. No i czasem nawet to, że kładziemy się do wygodnego łóżka, nie przynosi nam ulgi. Dzień Powolności narodził się w 2007 roku z inicjatywy Włochów, a konkretnie Bruno Contagnaniego. Był obiecującym menedżerem i oczywiście pracoholikiem, ale doszedł do wniosku, że w ten sposób życie przecieka mu przez palce. W związku z powyższym założył Stowarzyszenie Sztuka Powolnego Życia, którego celem było właśnie krzewienie idei, by unikać pośpiechu i stresu i poprawić sobie jakość życia. A cała akcja generalnie miała oczywiście też przełożenie na cały świat, bo tutaj trzeba przyznać, że Włosi przykładają wagę do wolniejszego życia i tutaj przede wszystkim chodzi też o ich ideę żywienia, czyli slow food, czyli delektowanie się wykwintną kuchnią i unikania fast foodów. Włosi prawdopodobnie wiedzą coś na temat tego, w jaki sposób sprawić, żeby nasze życie było zdecydowanie powolniejsze, więc próbują tą ideą zarażać wszystkich na świecie. Może uda się także u nas, w naszym kraju. Przed nami ciąg muzyczny w tej chwili i za niespełna 6 minut kolejna porcja wiadomości.

0: Malbork.
1: Dzień dobry, Malbork. Dzień dobry, słuchaczki i słuchacze Radia Malbork. 7:31 na zegarach. Czas najwyższy na wiadomości z kraju i ze świata.
2: Wielki pożar w Gliwicach. Płonie dawna fabryka drutu. Dziś pierwszy egzamin tegorocznych maturzystów. Sprawdzamy zabezpieczenia. Nowe zasady kupowania biletów do rzymskiego Koloseum to walka ze spekulantami. Agnieszka Trojanowska-Bis. Strażacy walczą od wczorajszego wieczora z pożarem dawnej fabryki drutu w Gliwicach. Nie ma poszkodowanych, bo była to opuszczona fabryka. Ogień ogarnął kilka hal o powierzchni w sumie ponad 1,5 hektara. Dym widać z daleka. O 2:00 w nocy pożar został opanowany, czyli przestał się rozprzestrzeniać, ale do końca akcji jeszcze daleko, mówi starszy kapitan Damian Dudek z Państwowej Straży Pożarnej w Gliwicach.
3: Na razie jeszcze trwają

0: typowo działania gaśnicze. Jeszcze tak naprawdę nie przystąpiliśmy do działań związanych z dogaszeniem tego pożaru i dokładnym przegrzewaniem gruzowiska. Więc te działania jeszcze długo potrwają.
1: Wiadomo, że w zakładach trwały prace rozbiórkowe, ale nie wiadomo, czy to one spowodowały tak gigantyczny pożar. Straż pożarna bada jakość powietrza wokół miejsca i informuje, że nie było i nie ma wskazań, że występuje jakiekolwiek zagrożenie dla okolicznych mieszkańców. Także na Śląsku wczoraj wieczorem strażacy gasili inny pożar lasu w Chutkach w powiecie częstochowskim. W akcji uczestniczyły samoloty Lasów Państwowych. Ten ogień też został już opanowany. Wczoraj Instytut Badawczy Leśnictwa informował o dużym zagrożeniu pożarowym w lasach w całym kraju, z wyjątkiem obszarów górskich. Z ogniem walczą także Czesi. Tam akcja gaśnicza trwa na terenie Narodowego Parku Czeska Szwajcaria, gdzie ogień objął około 100 hektarów lasu i do wczorajszego wieczora wciąż nie udało się w pełni opanować ognia. Akcje utrudniają upał, susza i wiatr. Informacje w tej sprawie zbiera Marcin Starzec.
2: Pożar wybuchł w sobotę po południu w Rynarticach. Na miejscu pracuje kilkadziesiąt zastępów straży pożarnej wspieranych przez śmigłowce, a służby wprowadziły nadzwyczajny stan alarmu. Sytuację komplikuje charakter pożaru. Płoną korony drzew i ściółka leśna, a ogień rozprzestrzenia się także pod ziemią, tworząc nowe ogniska.
1: To kolejny poważny pożar w tym regionie. W 2022 roku w czeskiej Szwajcarii spłonęło ponad 1000 hektarów lasów. Za 2 godziny rozpoczyna się matura. Pierwszy dzień to egzamin pisemny z języka polskiego. Dyrektor Centralnej Komisji Egzaminacyjnej Robert Zakrzewski zapewnia, że CKE dopilnowała, by zadania egzaminacyjne pozostały tajemnicą do ostatniej chwili.
3: W dalszym ciągu stosujemy zabezpieczenia, tak jak w tamtym roku, nadajniki. Dzwonimy do wybranych losowo szkół, sprawdzając, czy pakiety nie zostały otworzone. Działają i wycieków nie było i nie będzie w tym roku.
1: Do egzaminów szykują się też ósmoklasiści. Ich testy ruszą za tydzień, 11 maja. Wyniki będą kluczowe przy rekrutacji do szkół średnich. Wejście do Koloseum dziś obwarowane nowymi zasadami. Zaostrzono zasady sprzedaży biletów w ramach zaostrzenia walki ze zjawiskiem wtórnego obrotu biletami. Oto agencje turystyczne masowo wykupowały wejściówki, przez co później brakowało ich w kasach i w internecie. Zgodnie z nowymi zasadami, turyści, którzy chcą zwiedzić amfiteatr, muszą ustawić się w kolejce do kasy tylko bezpośrednio na placu Koloseum, tuż przed wejściem. Do tej pory wejściówki można było kupić także w 2 innych punktach, a tam można było zapłacić za ominięcie kolejki i kupienie biletu od spekulantów biletowych.
4: To wszystko w tym wydaniu wiadomości. Na kolejne nasze z regionu zapraszam o godzinie 8:00.

0: Zacznij mieszkać na swoim.
1: Focus Invest przedstawia nową ofertę. Funkcjonalne mieszkania dwupokojowe w rewelacyjnej cenie już od 265 tysięcy złotych.
0: Wysoka jakość, doskonała lokalizacja i cena, która pozwala odetchnąć.
1: Focus Invest. My tworzymy nieruchomości, byś ty stworzył dom.
0: Wejdź na focusinvest.pl i znajdź swój adres, a na koniec zapłacimy za twoją taksę notarialną. Budujesz? Remontujesz dach? Wybierz Dachy Moszoński w Malborku. Dachówki, blachodachówki, rynny, drewno konstrukcyjne i wszystko do dachu w jednym miejscu. Pomiar, doradztwo, montaż, a nawet usuwanie eternitu. Głowackiego 115, wyjazd na Sztum. Dachy Moszoński. Dach zrobiony raz, a dobrze.
2: Reklama. Radio Malbork.

Oczywiście, Sylwia Grzeszczak, tamta dziewczyna na naszych radiowych zegarach. 18 minut do godziny 8. A te dźwięki w tle to już roztańczona Donna Summer.

15 minut pozostało nam do godziny 8. Raz jeszcze powracamy do tematu Dnia Powolności, bo to dzisiaj świętujemy we Włoszech, skąd ta tradycja powolnego 4 maja się wywodzi. Tego dnia organizowanych jest szereg różnych atrakcji. Na przykład swego czasu w jednym z barów w Mediolanie minister kultury czytał uczestnikom poezję Dantego. W innym momencie organizowano happening, podczas którego to zorganizowano powolny bieg, w którym zwycięzcą został ostatni na mecie. W Rzymie świętujący zwiedzają inne zabytki, spotykają się na placach, grają w szachy. Natomiast wiecznie zabiegani Nowojorczycy udają się na spacer do Central Parku, by zobaczyć najstarsze drzewo. W ramach Dnia Powolności odbywa się też szereg zajęć w plenerze i są to kursy jogi, qigong, a w wielu miastach także można dostać ulotkę z tak zwanym dekalogiem powolnego życia i jest w nim sporo zasad, jak choćby taką, że wtedy, kiedy piszemy SMS, to nie używamy skrótów i symboli, że nie robimy dwóch rzeczy naraz w tym samym czasie, czyli nie jemy i nie oglądamy telewizji, żebyśmy nie zapełniali całego kalendarza tak na maksa, że trzeba nauczyć się także odmawiać, cieszyć się z życiem w swoim mieście, a wieczorem zamiast skakać z pilotem po kanałach, to poczytać książkę. A 14 punktem w tym dekalogu powolności jest przestać powtarzać nie mam czasu. Może tu jest tak naprawdę ten główny i najważniejszy punkt, żeby się nie programować na to, że nie mamy czasu i musimy biec coraz szybciej. Każdy ma swoje metody. No, oczywiście zachęcam do tego, byście się Państwo podzielili swoimi, bo być może ktoś z naszych słuchaczek, słuchaczy będzie chciał zaczerpnąć z czyjegoś pomysłu na powolność. A tymczasem zupełnie niepowolna Taylor Swift muzycznie przed nami.

To była Taylor Swift, a to już Paweł Domagała, który śpiewa nam, że za późno. Myślę, że nie jest jeszcze tak bardzo późno, bo 8 minut do godziny 8, natomiast ci wszyscy, którzy zmierzają do szkoły bądź do pracy na tę godzinę, no to już jest ten moment na przyspieszenie kroku. Za moment także na naszej antenie wiadomości w wydaniu Anny.

0: Malbork. Dzień dobry, Malbork.
1: Dzień dobry, dzień dobry. Za chwilę wybrzmi sygnał, który potwierdzi, że godzina 8 na zegarach. Jest poniedziałek, 4 dzień maja. Kłaniamy się pięknie.
2: Anna Ignaczek
1: i Wioletta Jankowiak. Dzisiaj jest ten dzień. Matury, matury. Trzymamy kciuki, bo to już tylko godzinka została.
2: Jak przez mgłę pamiętam swoją.
1: A ja nawet bardzo dokładnie pamiętam temat z języka polskiego, który skrzywdziłeś człowieka prostego, nie bądź bezpieczny, poeta pamięta, rozwiń myśl Czesława Miłosza.
2: Nie, to ja tylko tą prezentację, bo mieliśmy na ustnym prezentację z języka polskiego, teraz to już się na pytania odpowiada, ale ja miałam szaleństwo bohaterów literackich.
1: Uuu, coś w twoim stylu.
2: Byłam blisko, tak.
1: A my tymczasem z tym szaleństwem porannym przechodzimy do prognozy pogody. Dziś zachmurzenie umiarkowane na ten moment, wiatr także umiarkowany. Na termometrach, no teraz w okolicach 15 stopni, najwięcej 22, ciśnienie 1011 hektopaskali, natomiast należy się spodziewać, iż w godzinach popołudniowych rozszaleje nam się tutaj burza i będą deszcze. Słońce wstało o 5.01, zajdzie o 20.19, dzień potrwa nam w związku z tym 15 godzin i 17 minut. Póki co słońce za naszymi oknami, a zatem nacieszmy jeszcze oczy. A teraz zapraszam na wiadomości. O czym usłyszymy?
3: W powiecie malborskim dominują pożary traw. Mundrowi apelują o ostrożność. Dziś obchodzimy Święto Strażaków. Za 2 tygodnie będą uroczystości w Malborku.
1: To była zapowiedź, a teraz szczegóły wydarzeń.
3: Strażacy z powiatu malborskiego podsumowali miniony tydzień. Od 27 kwietnia do 3 maja odnotowano łącznie 26 interwencji, w tym 16 pożarów, 8 miejscowych zagrożeń oraz 2 fałszywe alarmy. Najwięcej zdarzeń dotyczyło pożarów, głównie traw. Strażacy gasili także m.in. pożar poddasza w Kamionce oraz śmieciarki w Malborku. Od początku roku służby interweniowały już 365 razy. To więcej niż w tym samym okresie ubiegłego roku. Jednocześnie strażacy z powiatu malborskiego apelują o ostrożność, zwłaszcza w związku z rosnącą liczbą pożarów traw. Dziś także ważny dzień dla mundrowych, bo 4 maja obchodzimy Międzynarodowy Dzień Strażaka. W Malborku powiatowe obchody zaplanowano na 18 maja przed Komendą Powiatową Państwowej Straży Pożarnej przy ulicy Wybickiego. Uroczystości rozpoczną się od apelu, podczas którego wręczone zostaną odznaczenia i awanse. Po części oficjalnej będzie można zobaczyć sprzęt wykorzystywany przez strażaków oraz odwiedzić punkt informacyjny dotyczący działalności służb. Oddział Polskiego Towarzystwa Turystyczno-Krajoznawczego szykuje kolejną propozycję dla miłośników aktywnego wypoczynku. Tym razem zachęca do udziału w wędrówce w koło Komina. Wydarzenie odbędzie się w najbliższą sobotę, 9 maja. Uczestnicy przejdą trasą przez Kałdowo, Kamionkę i Kamienicę do Rakowca. Zbiórkę zaplanowano na godzinę 11 przy drewnianej kładce na Nogaci od strony zamku. Wędrówkę poprowadzi przewodnik PTTK Bogdan Monder, który po drodze opowie o mijanych miejscach i lokalnych historii. To już dziś. Początek maturalnego maratonu. O 9 na start egzamin z języka polskiego na poziomie podstawowym. Niektórzy jeszcze w trakcie majówki powtarzali materiał. Do egzaminu dojrzałości przystąpią tegoroczni absolwenci liceów ogólnokształcących, techników i szkół branżowych drugiego stopnia. Wraz z nimi egzaminy będą zdawać abiturienci z wcześniejszych roczników. Jutro maturzystów czeka matematyka, a pojutrze język obcy.
1: Królowa nauk.
2: Ja byłam pierwszym rocznikiem, który po przerwie pisał matematykę. No, niektórzy się zaskoczyli, zdziwili, ale nie było aż tak źle.
1: Nadal mam teorię, że tylko dlatego mam maturę, że nie muszę pisać matematyki, więc jakby... Znaczy, myślę, że to nie jest teoria i ona jest naprawdę poparta moim doświadczeniem, więc trzymam kciuki, bo wiem, że rzeczywiście no, to jest ten przedmiot, który przysłowiowo spędza sen z powiek, bo jak w przypadku języka polskiego czy języka obcego tutaj można się nauczyć, natomiast matematykę trzeba zrozumieć.
2: Właśnie.
1: No właśnie. I tu są te klocki właśnie do poukładania wszystkie. Bardzo dziękuję, trzymamy kciuki oczywiście. Za maturzystów tak, za godzinę ruszają o 9.
2: Tak, o 9. Tak,
1: trzymamy kciuki. A na kolejne wiadomości zapraszamy Państwa za niespełna pół godziny.

0: Reklama.
1: Nie masz jeszcze pomysłu na komunijny prezent? Zajrzyj na Allegro. Znajdziesz tutaj mnóstwo propozycji, które będą pamiątką na lata, w tym rowery w super niskich cenach. Jak sprawdzone prezenty na komunię, to Allegro.
2: Wybierz auto, z którego nie chce się wysiadać. Skorzystaj z wyjątkowej oferty i odkryj SUV-y Volkswagena dostępne już od 77 400 zł. Szczegóły u partnera.
3: Volkswagen.
4: Chleb, masło, mleko
3: i nowe MG. Albo Alfa Romeo, Skoda, Opel czy Citroën.
4: Kochanie, zakupy nam się trochę wymknęły spod kontroli.
3: Ale w HADM Gramatowski w Elblągu to zupełnie normalne. 5 marek, ponad 50 modeli, tysiące możliwości.
5: HADM Gramatowski. Twoje centrum motoryzacji w Elblągu.
6: Castorama!
7: Teoria
8: i praktyka.
7: W teorii przydałoby się wyremontować łazienkę, zmienić płytki, wannę, może meble, lustro.
8: No to w praktyce jest tylko jedno słuszne rozwiązanie. Castorama! Tu już od środy kupisz wymarzone płytki i produkty łazienkowe, a do tego dostaniesz zwrot na kupon.
7: Tak?
8: No, aż 300 zł za każde wydane 2000. Castorama. Razem najlepiej. Akcja trwa od 6 do 18 maja. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
0: Reklama. Radio Malbork.

To Lenny Kravitz i jego Human na naszej antenie 12 minut po godzinie 8. W takim razie powracamy do kartki z kalendarza, ale tym razem pod kątem historii muzyki. A trzeba Państwu wiedzieć, że jeśli chodzi o dzień 4 maja, to taki dzień, kiedy w kraju nad Wisłą narodziło się sporo takich osób, które potem w historii polskiej muzyki mocno zamieszały. A rozpoczynamy od 1950 roku, bo wówczas to w Warszawie urodził się Bogdan Gajkowski. Tu być może jeszcze nie wszyscy Państwo łączą kropki, o kim mowa, a przecież to wokalista, multiinstrumentalista, czyli kapitan Nemo. Na początku prowadził swój soulowy zespół Magiczna Maszyna. Pisał także piosenki dla Izabeli Trojanowskiej. Natomiast jako kapitan Nemo wylansował szereg przebojów, jak choćby Twoja Lorelai czy wideo Narkomania. Jego absolutnie hipnotyzujący, niezwykle charakterystyczny głos jest do rozpoznania, jak to się mówi, po pierwszej nutce. A kapitan Nemo, było to 2 lata temu, latem, odwiedził nasze radiowe studio, będąc po prostu w podróży i postanowił na moment się tu zatrzymać, by też porozmawiać dla słuchaczek i słuchaczy Radia Malbork. Kolejna data, rok 1960, w Lublinie urodziła się Beata Kozidrak, wokalistka zespołu Baim, który zadebiutował w 1978 roku w Opolu utworem Piechotą do lata. Ale wraz z grupą Baim Beata Kozidrak nagrała naprawdę szereg przebojów, jak choćby Józek, nie daruje ci tej nocy, nie ma wody na pustyni, ta sama chwila, czy Biała Armia. A pod koniec lat 90. rozpoczęła solową karierę i tutaj znamy takie jej przeboje, jak na przykład Siedzę i myślę, czy Taka Warszawa. Rok 1961. W Otmuchowie na świat przyszedł Marek Kapłon, znany przede wszystkim jako perkusista zespołu TSA. Ale był także członkiem zespołu Jam, z którym nagrał 6 albumów. Udzielał się także w formacjach Banda i Wanda oraz Blues Power. Kolejna data, rok 1978. Piosenka Night Fever grupy Bee Gees zdobyła pierwsze miejsce brytyjskiej listy przebojów. A trzeba Państwu wiedzieć, że była to przecież przewodnia piosenka z filmu Gorączka sobotniej nocy i stała się ona wielkim przebojem, trzecim już z kolei braci Gibb, a w Stanach Zjednoczonych singiel ten nie opuszczał pierwszego miejsca przez ponad 2 miesiące. A rok 1991 to Cher umieściła na pierwszym miejscu w Wielkiej Brytanii swój solowy hit z piosenkę pod tytułem The Shup Shup Shup Song, która z kolei pochodziła z filmu Syreny, w którym Cher zagrała jedną z głównych ról u boku Boba Hoskinsa i Winony Ryder. A ostatnia data to rok 1996. George Michael po raz 7 zdobył pierwsze miejsce brytyjskiej listy przebojów, tym razem piosenką Fast Love. Piosenka, singiel ów pochodził z płyty Older i trzeba przypomnieć, że album ten był oznaką powrotu do artysty po ponad 5-letniej przerwie, a ta spowodowana była prawną batalią prowadzoną przeciw wytwórni Sony. To tyle, jeśli chodzi o daty i treści, a teraz pocztówki dźwiękowe. Na początek kapitan Nemo, a potem Bajma.

Sterem białym żołnierzem to Biała Armia, zespół Bajmy jako pocztówki dźwiękowe do dzisiejszego kalendarium muzycznego. Wcześniej Bogdan Gajkowski, czyli Kapitan Nemo i jego wideo Narkomania. Ale znalazło się także miejsce dla George'a Michaela i jego Fast Love.

0: 8.30 na naszych radiowych zegarach, poniedziałek, 4 dzień maja. Przed nami garść wiadomości z kraju i ze świata.
1: Nocna rozmowa telefoniczna prezydentów Polski i USA to na początek. Później rady dla maturzystów, jak obniżyć stres na ostatniej prostej. Kopiec wolności w Poznaniu przeżywał wczoraj istne oblężenie. Tradycyjnie, jak co roku. Agnieszka Trojanowska-Bis. Prezydent Karol Nawrocki rozmawiał w nocy przez telefon z Donaldem Trumpem. Prezydenci omówili kwestie związane z obecnością wojsk amerykańskich w Europie. Nawrocki podziękował też amerykańskiemu przywódcy za zaangażowanie i przyczynienie się do uwolnienia Andrzeja Poczobuta. Tymczasem Donald Trump ogłosił nową operację przeprowadzenia statków przez cieśninę Ormus. Operacja nosi nazwę Projekt Wolności i ma zacząć obowiązywać dziś rano czasu bliskowschodniego. Czym więcej, Tomasz Fęskę.
2: Eskortowanie statków z całego świata przez cieśninę Trump zapowiadał już na początku marca w odpowiedzi na apele krajów wydobywających ropę w Zatoce Perskiej, ale wtedy armia USA odrzuciła prośbę, obawiając się ataków ze strony Iranu. Teraz amerykańskie centralne dowództwo zapewnia o wsparciu projektu Wolność m.in. setką statków powietrznych i 15 tysiącami żołnierzy. Według wyliczeń firmy AXS Marine przed majówką na przepłynięcie przez cieśninę czekało ponad 900 statków.
1: Donald Trump zapewnia, że rozmowy z Iranem przebiegają pozytywnie, ale wciąż nie wyklucza zbrojnej akcji przeciwko Teheranowi. Ostatnia godzina oczekiwania i o 9:00 rusza pierwszy dzień matur. Dziś język polski pisemny, obowiązkowy dla wszystkich. Uczniowie przyznają, że czują stres.
3: Staram się z nim walczyć, ale mam nadzieję, że w końcu uda mi się z nim wygrać.
1: Eksperci tłumaczą, że do pewnego stopnia stres jest potrzebny, mobilizuje, ale jeśli trudno go znieść, można go obniżyć ćwiczeniami.
4: Najprostszą techniką są techniki oddechowe. Bierzemy wdech, mniej więcej 4 sekundy, robimy zatrzymanie, znowu 4 sekundy i wydech, najlepiej jakby był dłuższy, czyli 6 sekund.
1: Radzi dr Klara Królewiak-Deci z Uniwersytetu SWPS. Według psychologów w obniżeniu stresu przydaje się też skupienie na tym, co dociera do nas z zewnątrz, na dźwięku czy zapachu otoczenia. W stresie zapominamy o tym, co tu i teraz, a przywrócenie tej perspektywy stabilizuje pobudzenie. Nowe możliwości dla polskiej armii. Na orbitę trafił 4 satelita zbudowany przez firmę ICEYE dla wojska. To element programu, który ma stworzyć całą

0: Instalacje satelitów obserwacyjnych, jak mówi minister obrony Władysław Kosiniak-Kamysz. Chodzi o szybki dostęp do danych potrzebnych na przykład w sytuacjach kryzysowych.
1: Satelity do obrazowania monochromatycznego, czyli niezależnie od pory dnia i nocy, niezależnie od zachmurzenia, bardzo dokładne obrazowanie.
0: W planach resortu jest dalsza rozbudowa systemu. Według zapowiedzi jeszcze w tym roku Polska może mieć nawet 9 takich urządzeń w kosmosie. Wielkim zainteresowaniem cieszył się wczoraj Kopiec Wolności w Poznaniu. Punkt widokowy jest otwierany dla odwiedzających tylko w najważniejsze święta i uroczystości państwowe, dlatego wczoraj do wejścia na jego szczyt ustawiła się tradycyjnie kolejka chętnych.
2: Jak wrażenie i czy warto było czekać?
3: Oczywiście, że warto. Ja mieszkam 20 lat w Poznaniu, tak naprawdę pierwszy raz tutaj weszłam, ale widok wspaniały. Chociaż pogoda jest do góry patelnia w cudzysłowie.
4: No, bo dwa razy do roku jest, nie? 3 maja i 11 listopada, no, dokładnie.
5: Powinien być częściej?
4: No chyba tak, jak jest takie zainteresowanie, to raczej
6: nie byłoby kolejek.
4: Nie byłoby kolejek, no.
0: Kopiec nie jest dostępny codziennie, ponieważ jego konstrukcja mogłaby nie wytrzymać. Kopiec Wolności w obecnym kształcie został otwarty pierwszy raz dla odwiedzających 7 lat temu z okazji setnej rocznicy Powstania Wielkopolskiego.
7: I teraz trzeba czekać rok. Na kolejne wiadomości w wydaniu Anny Ignaczek zapraszam o 9:00.

0: Reklama. Wybierz auto, z którego nie chce się wysiadać. Skorzystaj z wyjątkowej oferty i odkryj SUV-y Volkswagena dostępne już od 77 400 zł. Szczegóły u partnera.
1: Volkswagen. W Action zawsze czekają na Ciebie ekstremalnie niskie ceny. W tym tygodniu bawełniane bokserki Ziki 2 sztuki 12,95. Najniższa cena z ostatnich 30 dni 19,95 przed obniżką. Odkryj więcej okazji w sklepie lub w aplikacji. Action, niskie ceny, duży uśmiech.
2: Zacznij mieszkać na swoim.
3: Focus Invest przedstawia nową ofertę. Funkcjonalne mieszkania dwupokojowe w rewelacyjnej cenie już od 265 tysięcy złotych.
2: Wysoka jakość, doskonała lokalizacja i cena, która pozwala odetchnąć.
3: Focus Invest. My tworzymy nieruchomości, byś ty stworzył dom.
2: Wejdź na focusinvest.pl i znajdź swój adres. A na koniec zapłacimy za twoją taksę notarialną.
0: Reklama. Radio Malbor.

w dobrą stronę. To oczywiście Dawid Podsiadło. Teraz muzycznie Ed Sheeran, a już za moment sprawdzimy, cóż takiego dzieje się w regionie. A wszystko to za sprawą przeglądu prasy internetowej. Proszę być z nami na 94 FM.

16 minut pozostało nam do godziny 9. Przed nami przegląd prasy internetowej. Na początek pomorskie EU, bo minęły właśnie 22 lata, odkąd funkcjonujemy w Unii Europejskiej. Polska swoją obecność tam zaznacza i okazuje się, że województwo pomorskie jest jednym z najdynamiczniej rozwijających się regionów w Polsce i ten sukces między innymi właśnie zawdzięcza tej obecności, ale także, a może przede wszystkim, efektywnemu korzystaniu ze środków unijnych. Bo od momentu przystąpienia do Unii Europejskiej województwo pomorskie pozyskało prawie 89 miliardów złotych, dzięki którym zrealizowano na Pomorzu ponad 60 tysięcy projektów. Ale w artykule czytamy o tym, że bilans tych lat to coś znacznie więcej niż tylko rozwój infrastrukturalny, bo to jest taka w zasadzie największa inwestycja w mieszkańców Pomorza. Bo dzięki wsparciu realizowane są projekty społeczne, których celem jest wsparcie rozwoju i podnoszenie jakości życia mieszkańców. Więcej na ten temat przeczytają Państwo na stronie pomorskie.eu. A przed nami jeszcze zawsze Pomorze. Tradycyjnie podczas obchodów rocznicy uchwalenia Konstytucji 3 maja można było w Gdańsku przenieść się w czasie, a wszystko to za sprawą inscenizacji wystawienia Warty Miejskiej wzorowanej na XVIII-wiecznych regulaminach wojskowych. Było na co popatrzeć, o tym wszystkim na stronie zawszepomorze.pl. Będzie jeszcze o przeklętym, spalonym i zapomnianym kościółku w Steblewie. Szczegóły już za moment.

To była Mariah Carey, a my powracamy teraz do wspomnianej wcześniej historii. Historia kościoła w Steblewie, bo jak czytamy na stronie trójmiasto.pl, jest przeklęty, spalony i zapomniany. Na środku Żuławskich Pól, 35 km na wschód od Gdańska, stoją ruiny, które według lokalnych opowieści nigdy nie zaznają spokoju. Ów kościół miał zostać przeklęty przez żonę pastora, która skazana została na śmierć w płomieniach. No i jak czytamy, być może brzmi to jak legenda, ale historia tej świątyni rzeczywiście kończy się ogniem, wygnaniem i pustką. Tutaj warto wspomnieć, że od XVI wieku teren ten zasiedlali przybysze z Niderlandów i północnych Niemiec, w tym także menonici i protestanci. Oni także uciekali przed prześladowaniami religijnymi, więc Żuławy to bardzo często była ziemia wielu narodów. Przez setki lat Steblewo było zamożną, dobrze prosperującą miejscowością na Żuławach, a jej historia urwała się nagle w marcu 1945 roku wraz z wkroczeniem Armii Czerwonej. I wówczas to runął dotychczasowy porządek, a świątynia została zniszczona przez ogień, a wkrótce potem doszło do całkowitej wymiany mieszkańców. Dawni gospodarze uciekli albo zostali wysiedleni, a ich miejsce zajęli przybysze z kresów wschodnich. W artykule przeczytają Państwo także o klątwie żony pastora, no i o tym, jakie ewentualnie wskazówki są istotne dla poszukiwaczy tajemnic. O tym wszystkim na stronie trójmiasto.pl. Okazuje się, że niegdyś schodami można było nawet wejść na górę, ale teraz wejście jest już zakratowane. To tyle w przeglądzie prasy internetowej. Do godziny 9 pozostało nam 8 minut, a muzycznie to Adam Stachowiak.

myślę, że ten dźwięk także jesteśmy w stanie, ten utwór także jesteśmy w stanie rozpoznać po pierwszych dosłownie nutkach. To oczywiście Carl's Whisper, ale w wykonaniu Kennego G i Train. To z nimi spędzą Państwo czas do dziewiątej.

0: Dobry Malbork. Dobry Malbork.
1: Umówmy się, Kennedy swoją solówkę musiał dograć do końca.
2: Ale ja wolę oryginał.
1: Ależ to oczywiste. Tymczasem tak, 9 na zegarach, jest poniedziałek, 4 dzień maja.
2: Anna Ignaczek
1: i Wioletta Jankowiak przy mikrofonach. Pracują dla Państwa nasze reporterki Małgosia Langowska, Nikola Tutlewska oraz nasi realizatorzy Michał Sejbert, Rafał Baca. Czuwają nad wszystkim, a my tymczasem możemy sobie zerknąć tam na tę prognozę pogody. No i tak, od rana mówimy Państwu, że trzeba się przygotować, że w godzinach popołudniowych mogą wystąpić burze i deszcz.
2: Mogą.
1: Temperatura rośnie. W najcieplejszym momencie dnia w okolicach 22, no odczuwalne pewnie będzie w okolicach 25. Rozpieszcza nas maj. Póki co dziękujemy, drogi maju. Ciśnienie 1011 hektopaskali, zasadniczo stabilne przez cały dzień, który potrwa dzisiaj 15 godzin i 17 minut, albowiem już o 5.01 słońce wstało, a o 20.19 zajdzie. Dzień coraz dłuższy, słońce. No, czegoż chcieć więcej? No może garści wiadomości, ale te mam przygotowane dla Państwa Anna Ignaczek, więc tutaj się wszystko zgadza. A zatem o czym usłyszymy?
3: Rowerem do szkoły i przedszkola. Pomorskie włącza się w rowerowy maj. Ruszył sezon wypoczynku nad wodą. O czym powinni pamiętać turyści?
1: A o tym wszystkim szczegółowo w wiadomościach Radia Malbork.
3: Ulice wielu pomorskich miast wypełnią się kolorowym peletonem najmłodszych mieszkańców. Rozpoczyna się kolejna edycja kampanii Rowerowy Maj, największego w Polsce projektu promującego aktywne podróże do szkół i przedszkoli. W akcję włączyły się takie miejscowości jak Sopot, Sztutowo, Gdańsk, Gdynia, Stegna czy Sztum. Zasady są proste. Każdy uczeń, nauczyciel, który dotrze na lekcję w sposób aktywny, na rowerze, hulajnodze, rolkach czy deskorolce, otrzymuje naklejki do dzienniczka i na wspólny plakat klasowy. Dla najaktywniejszych przewidziane są nagrody. Ciepła majówka sprawiła, że pierwsi śmiałkowie rozpoczęli już sezon na kąpiele i niestety nie obyło się bez ofiar. W niedzielę w naszym kraju tonęła jedna osoba, a od początku kwietnia 19 osób, z czego 6 w województwie pomorskim. Takie dane podaje Rządowe Centrum Bezpieczeństwa. Pamiętajcie, że w czasie wypoczynku nad wodą najważniejszy jest rozsądek. Mundrowi apelują, by wybierać tylko oznakowane kąpieliska. Jak podaje malborski oddział PCK, już za tydzień, 11 maja, odbędzie się pierwsza w tym miesiącu zbiórka krwi. Ambulans stanie na parkingu przed marketem Intermarché przy ulicy Kotarbińskiego. Krew będzie można oddać w godzinach od 9 do 13. Nie ma dużych wymagań. Wystarczy być zdrowym, pełnoletnim i ważyć co najmniej 50 kg. Trzeba mieć przy sobie dokument ze zdjęciem i numerem PESEL. Kolejna akcja w Malborku odbędzie się 29 maja. Przypominamy też, że trwa nabór wniosków w ramach malborskiego budżetu obywatelskiego na 2027 rok. Formularz do wypełnienia bezpośrednio na platformie jest dostępny na stronie dedykowanej budżetowi. Na zadania w tej edycji zaplanowano ponownie 600 tysięcy złotych. Mieszkańcy mogą składać propozycje projektów do końca maja.
1: Z całą pewnością będziemy o tym przypominać na naszej antenie.
2: Bo jeżeli mamy możliwość i mamy głos, możemy coś sami zaproponować, to trzeba z tego korzystać.
1: Otóż to. Mamy wpływ na to, co dzieje się w mieście.
2: No i kasa do wydania. No. To tego nie lubi.
1: No właśnie, jakby tutaj mamy cały clou tego całego wydarzenia. Kasa jest do wydania, więc wydajmy. Ale wydajmy mądrze i wydajmy na coś, co nie tylko nam, czyli pomysłodawcom, ale także mieszkańcom przyniesie wiele radości i dobra, więc będziemy o tym na naszej antenie przypominać. Dziękuję, Aniu.
2: Dziękuję.
1: Na kolejne wiadomości zapraszamy o 9.30.

0: Kisses for Love. To Mika na naszej antenie. 11 minut po godzinie 9. Był kwiecień, jest maj. A skoro jest maj, to my przypominamy o tym, że do końca tego miesiąca można składać wnioski o przyjęcie swoich pociech do Państwowej Szkoły Muzycznej w Malborku. To jest właśnie taki moment, żeby się zastanowić, w jaki sposób pasje muzyczne swoich dzieci bądź młodzieży można ukierunkować. Tutaj z pomocą przychodzi także Dzień Otwarty. O tym wszystkim usłyszą Państwo na naszej antenie właśnie teraz w materiale, który przygotowała dla Państwa Nikola Tutlewska.
1: Marta Osowska-Utrysko, dyrektor Państwowej Szkoły Muzycznej w Malborku.
2: Już 13 maja Państwowa Szkoła Muzyczna otworzy swoje drzwi dla tych, którzy są zainteresowani nauką właśnie w tej szkole. Kto powinien szczególnie zjawić się tego dnia?
3: My zapraszamy wszystkie osoby, które w jakikolwiek sposób wiążą swoją codzienność z naszą szkołą, są zainteresowane, jak tutaj wygląda nauka, a tak już najbardziej zapraszamy i najserdeczniej dzieci i rodziców, które pragną uczyć się grać na instrumentach.
2: I co zaplanowaliście Państwo w ramach harmonogramu tego dnia?
3: W naszej wesołej szkole tego dnia, mam nadzieję, sporo atrakcji. Wszyscy będą serdecznie witani już od progu. Rozpoczniemy krótkim koncertem, na którym zostaną zaprezentowani nasi główni bohaterowie, wszystkie instrumenty, na których uczymy grać w naszej szkole. Będą na tym koncercie jakieś konkursy, jakieś wesołe pytania, więc nie potrwa on długo, ale tak kolorowo i barwnie, aby dzieci mogły posłuchać i zobaczyć, jakie instrumenty, jakie ciekawe cechy ze sobą niosą i jak można na nich grać. Tego dnia również będzie wystawa instrumentów w holu głównym, gdzie będzie można z bliska obejrzeć każdy instrument i to w różnych wersjach, na którym potem ewentualnie będzie można grać. Po koncercie we wszystkich szkolnych klasach, które będą właśnie tego dnia otwarte, będą czekać na naszych gości nauczyciele i uczniowie, już aktualnie uczący się z nami. Zachodząc do takiej klasy, będzie można spróbować zagrać na instrumencie, porozmawiać z nauczycielem, który uczy właśnie gry na konkretnym instrumencie. Będzie można posłuchać, jak inni uczniowie starsi wydobywają dźwięki bądź grają już jakieś ciekawe utwory.
2: Tak biorąc pod uwagę rekrutację z poprzednich lat, czy pojawiają się jakieś kwestie, o które rodzice szczególnie zwykle chcą dopytać nauczycieli? Są nimi zainteresowani?
3: Najczęściej pytają, ile razy w tygodniu odbywa się nauka w naszej szkole, ile razy dziecko będzie musiało przychodzić, jakie ma przedmioty w czasie toku nauczania i jak dużo czasu trzeba poświęcić potem na ćwiczenie na instrumencie.
2: Przypomnijmy, że w tej chwili trwa właśnie rekrutacja. Do kiedy zainteresowani mogą składać swoje podania do szkoły?
3: Na podania kandydatów czekamy do końca maja, czyli do 31 maja. Podania można przesyłać mailem na odpowiednim formularzu, który jest dostępny na stronie internetowej szkoły, bądź zostawiać w skrzynce pocztowej wiszącej przy wejściu do budynku, a najlepiej wybrać się do sekretariatu szkoły, który pracuje codziennie od 8 do 17 i osobiście przynieść zgłoszenie dziecka.
2: I jak na ten moment oceniłaby Pani zainteresowanie rekrutacją?
3: Rekrutacja do naszej szkoły zawsze cieszy się dużą popularnością i wielu rodziców przynosi podania swoich dzieci, kandydatów do naszej szkoły. Już napływają, dlatego zachęcamy, żeby się zmobilizować i jak najszybciej zająć się tą sprawą, nie odkładać jej na ostatnią chwilę.
2: I myślę, że właśnie ten dzień otwarty będzie takim dobrym momentem na podjęcie tej decyzji. Przypomnijmy w takim razie szczegóły, o której rozpoczyna się dzień otwarty.
3: Dzień otwarty będzie miał miejsce 13 maja i startujemy o godzinie 17. Szkoła będzie dostępna do zwiedzania do godziny 19. Zapraszamy serdecznie.
0: To jest zawsze bardzo dobra formuła na spróbowanie tego, z czym dziecko będzie się mierzyć przez następne lata nauki. Więc to, o czym wspomniała pani dyrektor Marta Osowska-Utrysko, to, że dziecko może spróbować zagrać na danym instrumencie, jest niezwykle istotne, bo czasem się wydaje, że na pewno gitara będzie tym najlepszym instrumentem, a potem wybór pada na coś zupełnie innego, więc zachęcamy bardzo gorąco. 13 maja, przypominam, będzie dzień otwarty w Państwowej Szkole Muzycznej w Malborku.

0: To Ignacy i Zalia ze swoim niedosytem na naszej antenie. Maj nam się fantastycznie rozpoczął, a szereg wydarzeń, o których wspominaliśmy już na naszej antenie, właśnie albo w maju finalnie kończą się zapisy, można zgłosić swój akces, więc będziemy Państwu o tych wydarzeniach z całą pewnością przypominać. Było o dniu otwartym w Państwowej Szkole Muzycznej i o tym, że cały czas jeszcze do końca maja można zapisywać swoje pociechy na zajęcia. A teraz zaglądamy do Powiatowego Ogniska Plastycznego, który organizuje konkurs pod nazwą Zwierzęta obok nas. W związku z tym nasza reporterka Anna Ciechanowska postanowiła dopytać, jaki cel ma konkurs, ale przede wszystkim w jakiej technice, formacie można przygotować pracę, no i do kiedy można je składać. A więc szczegóły w tym materiale.
1: Agnieszka Daniłów, Magdalena Krzemińska.
2: Powiatowe Ognisko Plastyczne w Malborku organizuje konkurs plastyczny pod nazwą Zwierzęta obok nas. Jaka jest główna idea tego wydarzenia? Jakie są jej cele?
1: Konkurs organizowany jest w związku z Ogólnopolskim Dniem Praw Zwierząt, który przypada dnia 22 maja. Ma na celu takie uważne rozejrzenie się wokół, bo niezależnie od tego, z jakimi zwierzętami mamy do czynienia, czy to są zwierzęta domowe, gospodarskie, czy dziko żyjące, wszystkie mają prawo i zasługują na godne traktowanie i szacunek. I tu chcielibyśmy, żeby uczestnicy konkursu za pomocą środków plastycznych pokazali nam, opowiedzieli o zachowaniach, potrzebach, kondycji i różnej egzystencji zwierząt żyjących w naszym otoczeniu. Zwierząt, które nas otaczają, z którymi się spotykamy, czy to w domu, czy w gospodarstwach, czy też na przestrzeni dzikiej przyrody.
2: Dla wszystkich artystów kluczowe jest zawsze pytanie o warsztat. W jakiej technice uczestnicy mogą wykonać pracę? Na co jury będzie zwracać największą uwagę podczas ich oceny?
3: Prace mogą być wykonane we wszystkich technikach płaskich, czyli techniki rysunkowe, malarskie, graficzne, czyli dosyć szeroki zakres technik. Format prac od A4 do A1, czyli też bardzo taki duży wachlarz formatów. Jeżeli chodzi o rzeczy, na które zwracać będzie uwagę jury konkursu, to na pewno bardzo ważną rzeczą jest twórcze podejście do zadania. Nie kopiowanie wzorów, tylko własne poszukiwanie, obserwacje, ilustrowanie samodzielne wybranego tematu. Jakość wykonania, taka techniczna również, ale właśnie tak jak mówię, chyba najważniejszą rzeczą, którą będzie komisja złożona z artystów plastyków brała pod uwagę, jest właśnie to twórcze podejście i samodzielna obserwacja. To są chyba te najważniejsze rzeczy.
2: Kto dokładnie może wziąć udział w tym konkursie?
3: Konkurs adresujemy do dzieci i młodzieży z powiatu malborskiego. Dzieci od 4 roku życia i młodzież do 19 roku życia, czyli bardzo duża grupa dzieci i młodzieży z naszego powiatu. Zakres wiekowy uczestników konkursu to, tak jak mówiłam, od 4 do 19 lat, przy czym wszystkie grupy wiekowe będą rozpatrywane oddzielnie. Będzie to grupa od 4 do 6 lat, 7-9 lat, 10-12, 13-15 i najstarsi 16-19 lat. Chciałabym jeszcze dodać, że konkurs jest organizowany pod patronatem starosty powiatu malborskiego.
2: Kiedy zainteresowani skończą swoje prace, w jaki sposób powinni dostarczyć gotowe dzieła oraz o jakich formalnościach i informacjach należy pamiętać, aby praca mogła zostać zakwalifikowana?
3: Pracę należy dostarczyć do Ogniska Plastycznego, do 15 maja tego roku. Można je przesłać pocztą, można je dostarczyć osobiście. Warto, żeby ich nie zwijać, nie zginać, nie rolować, żeby były w takim dobrym stanie. Oczywiście, jak w każdym konkursie plastycznym, są załączniki do wypełnienia przez albo pełnoletnich uczestników, albo rodziców niepełnoletnich uczestników i o tym też należy pamiętać, żeby do każdej pracy dołączony był załącznik, w którym trzeba będzie podpisać konieczne zgody.
2: A kiedy nastąpi ogłoszenie wyników oraz wręczenie nagród?
3: Wręczenie nagród odbędzie się 22 maja w budynku starostwa powiatowego w sali konferencyjnej. Wcześniej oczywiście poinformujemy drogą mailową bądź telefoniczną laureatów, po to, aby mogli zgłosić się po odbiór nagród i wyróżnień.
2: W jaki sposób zachęciłyby Panie do brania udziału w tym konkursie?
1: Udział w konkursie może być sposobem na przyjrzenie się, jakie zwierzęta funkcjonują w naszym otoczeniu, ale też sposobem na analogowe spędzenie czasu w oderwaniu od telefonów, komputerów.
3: Troska o świat zwierząt, ale i zainteresowanie sztuką łączy taka bardzo szlachetna cecha, a mianowicie bezinteresowność. W związku z tym serdecznie zapraszamy do udziału w konkursie dzieci i młodzież z całego powiatu malborskiego. Myślę, że będzie to dla Was ciekawa praca plastyczna, ale i taka chwila, kiedy pomyślicie o tych zwierzakach, które macie wokół. Termin składania prac mija 15 maja

0: Dzień dobry, Malbork. Dzień dobry, słuchaczki, słuchacze Radio Malbork. Przed nami garść wiadomości z kraju i ze świata. Zapraszam.
1: Właśnie teraz rusza pierwszy egzamin maturalny w tym roku. Strażacy opanowali pożar na terenie dawnej fabryki drutu w Gliwicach. Szczyt spadających gwiazd już w tym tygodniu. Warto spojrzeć w niebo. Agnieszka Trojanowska-Bis. Maturzyści już siedzą w salach, a przed wejściem towarzyszyły im śmiech i łzy.
2: Zestresowane jesteśmy, nie?
3: A ty?
2: Jest źle, ale powiedziałabym, że jest lepiej niż wczoraj, bo wczoraj przeszłam małe załamanie nerwowe. 3 godziny płaczu.
3: Czujesz się jakoś szczególnie mocny z jakiejś konkretnej lektury i liczysz, że ona będzie?
4: Tak, czuję się z lalki. Myślę, że no, tak jak większość uczniów uważa, tak, że ona będzie.
1: Właśnie teraz startuje egzamin pisemny z języka polskiego. O zasadach przypomina Benedykt O'Connor.
5: Egzamin obejmuje część testową, z której maturzyści mogą dostać maksymalnie 25 punktów oraz wypracowanie za punktów 35. Na napisanie całości egzaminu maturzyści mają 4 godziny.
1: W tym roku do pisania matury zgłosiło się około 450 tysięcy osób. Nie czuję się bohaterem, mówił Andrzej Poczobut, odbierając wczoraj z rąk prezydenta Karola Nawrockiego Order Orła Białego.
6: To bohater i człowiek niezłomny.
1: Dziennikarz i działacz polskiej mniejszości na Białorusi w ubiegłym tygodniu został po 5 latach zwolniony z białoruskiego łagru i w ramach wymiany więźniów mógł przyjechać do Polski.
7: Ja wypadam tylko po prostu zwykłym człowiekiem jestem, który żyjąc w nieprzyzwoitych czasach próbuje zachować się przyzwoicie.
1: A dziś w wywiadzie dla Gazety Wyborczej Andrzej Poczobut mówi o chęci powrotu na Białoruś. Dopytywany, co zrobi, jeśli zostanie ponownie uwięziony, odpowiedział, że posiedzi trudno i dodaje, że na przykład Nelson Mandela tyle lat siedział, żołnierze Armii Krajowej też siedzieli. Na argument, że ma rodzinę, córkę i nastoletniego syna, Poczobut odparł, że każdy ma. W nocy prezydent Karol Nawrocki przeprowadził rozmowę telefoniczną z prezydentem USA Donaldem Trumpem, podczas której podziękował amerykańskiemu przywódcy za zaangażowanie i przyczynienie się do uwolnienia Andrzeja Poczobuta. Prezydenci omówili także aktualną sytuację bezpieczeństwa

0: Istotnym tematem rozmowy były kwestie związane z obecnością wojsk amerykańskich w Europie. W ostatnich godzinach Donald Trump ogłosił nową operację przeprowadzenia statków przez cieśninę Ormus. Operacja nosi nazwę Projekt Wolności i ma zacząć obowiązywać dziś rano czasu bliskowschodniego. Jednocześnie Amerykanie prowadzą rozmowy z Iranem nad zakończeniem konfliktu. Trwa dogaszanie pożaru na terenie dawnej fabryki drutów w Gliwicach. Ogień pojawił się wczoraj wieczorem. Płonęły odpady i materiały po rozbiórce dawnych hal produkcyjnych. Nie ma poszkodowanych. Grzegorz Kozioł.
1: W szczytowym momencie w akcji brało udział niemal 70 zastępów straży pożarnej z Gliwic, Katowic i sąsiednich powiatów. Pracowało tutaj ponad 200 strażaków. Pożar przeniósł się również na jeden z budynków, który nie był objęty pracami rozbiórkowymi, a powierzchnia zniszczeń szacowana jest na około 9000 metrów kwadratowych, jak przekazał mi starszy kapitan Damian Dudek, rzecznik gliwickiej PSP. Na miejscu wciąż pracuje około 40 zastępów straży. To są długotrwałe działania, bo trzeba przerzucić całe gruzowisko. Może to potrwać do wieczora. Pod kątem skażenia powietrza sytuacja jest stabilna.
0: Służby monitorują na bieżąco jakość powietrza i zapewniają, że pod kątem skażenia powietrza sytuacja jest stabilna. Warto spojrzeć w nocy w niebo. W najbliższą środę przypadnie szczyt aktywności roju meteorów o nazwie Eta Aquaridae. Będzie okazja, by zobaczyć na niebie spadające gwiazdy. W środę można spodziewać się 50 zjawisk na godzinę.
2: A zatem zadzieramy głowę do góry. Kolejne wiadomości na naszej antenie o godzinie 10:00.

0: Craig David na naszej antenie Walking Away. 19 minut pozostało do godziny 10. Majówka za nami, odrobinę czasu wolnego także. Mam nadzieję, że Państwo mogli spowolnić odrobinę, bo dzisiaj, przypominam, Światowy Dzień Powolności, który został zainicjowany we Włoszech. Natomiast taka powolność, szczególnie w dzisiejszych czasach, oczywiście w zdecydowany sposób wpływa także na nasz uregulowany system nerwowy. Wtedy, kiedy robimy coś zdecydowanie wolniej, kiedy nasze ciało nie jest przebodźcowane, czujemy się także lepiej, no i finalnie oczywiście wpływa to także na jakość naszego zdrowia. A skoro o zdrowiu mowa, to przed nami materiał, który przygotowała dla Państwa Małgorzata Langowska, bowiem zbliża się wielkimi krokami pierwszy ogólnopolski festiwal Natura, powrót do korzeni. O tym, z czego będzie można skorzystać podczas tego festiwalu, kiedy się odbędzie, gdzie, o tym wszystkim w materiale, który przygotowała dla Państwa Małgosia Langowska. Proszę posłuchać.
1: W Malborku odbędzie się pierwszy ogólnopolski festiwal Natura, powrót do korzeni. Pan starosta Piotr Szwedowski, dzień dobry.
2: Dzień dobry, serdecznie witam Państwa.
1: Oraz pani Karolina Wiejak, która jest współorganizatorką tego festiwalu.
3: Witam serdecznie.
1: Na początek zapytałabym o sam pomysł zorganizowania takiego festiwalu. Jaki jest cel tego wydarzenia?
3: Naszym celem jest taki powrót do korzeni, tak jak mamy tutaj zaznaczone w tytule, czyli do tego, co było takie prawdziwe, tradycyjne, do tej kuchni domowej, babcinej. Chcemy troszeczkę jakby pokazać tą kuchnię, która kiedyś była na porządku dziennym takim. Przecież każdy pamięta, czy wakacje u babci na wsi, czy te wszystkie spiżarnie, przetwory, które się robiło, domowy chleb, domowy makaron, czy smalec, czy taką po prostu prostą kuchnię zdrową, od której gdzieś tam troszeczkę później zaczęliśmy odchodzić ze względu na ten pęd życia codziennego. A myślę, że ważne jest, żeby troszeczkę wrócić w tą stronę właśnie tej naturalnej żywności, tego rzemiosła, ziołolecznictwa, tych naturalnych też metod, żeby pokazać, że mamy też jakieś alternatywy. I jest to też nasza tutaj część tradycji i w naszym regionie, i chcemy też zaprosić ludzi z innego regionu, żeby pokazali swoją historię, swoje tradycje.
1: Będzie to taka kuchnia, tradycje, smaki, to jest Żuław czy Powiśla, prezentowane podczas tego festiwalu?
3: Jakby my chcemy tutaj na pewno pokazać naszą tutaj ziemię malborską, te nasze smaki, nasze historie, ale jest to festiwal ogólnopolski, dlatego zapraszamy tutaj producentów regionalnych z całej Polski. Będą też uczestniczyły koła gospodyń wiejskich, także każdy ma jakieś swoje historie tutaj do powiedzenia, więc będziemy się też od siebie nawzajem uczyć, doświadczać. To jest też fajne w takich wydarzeniach.
2: To wydarzenie jest czymś więcej. To rzeczywiście nie tylko powrót do tej tradycyjnej kuchni, do zdrowej kuchni, tego wszystkiego, czym tak zaraża pani Karolina z wszystkich od jakiegoś czasu, a co we współpracy udaje nam się kontynuować. To wydarzenie jednak to jest też coś innego. To będzie bardzo dużo rękodzieła. To jest taki event, który będzie miał swój pewien akcent promocji zdrowia we współpracy z naszą spółką Powiatowe Centrum Zdrowia oraz Fundacją Onko Cafe. Będą badania profilaktyczne. Panie będą mogły zrobić USG piersi. Będzie też szkolenie samobadania. A więc będzie to też coś innego. Nie tylko kuchnia, ale też i zdrowie. Będzie też dużo bardzo zabawy. A więc to jest wydarzenie, które wyrasta trochę poza festiwale kuchni i smaku. Proponujemy, żeby w sposób wesoły i mądry spędzić ten dzień i żebyśmy mogli to przeżywać, bawiąc się przy kuchni i przy różnych innych rzeczach, także skorzystać na zdrowiu.
0: To wrócimy do tej rozmowy na temat festiwalu Natura, powrót do korzeni. Także już teraz zachęcamy do tego, żeby zarezerwowali sobie Państwo w kalendarzu. To będzie najbliższy weekend, 9-10 maja. O tym, gdzie, co i jak, jeszcze usłyszą Państwo na naszej antenie. A tymczasem muzycznie Ariana Grande.

0: Przed nami druga część rozmowy, którą przygotowała dla Państwa Małgorzata Langowska, dotyczącą pierwszego ogólnopolskiego festiwalu Natura, powrót do korzeni. Małgosia rozmawia z Piotrem Szwedowskim, starostą malborskim, oraz Karoliną Wiejak, współorganizatorką festiwalu.
1: Pan starosta już zdradził kilka szczegółów dotyczących programu tego wydarzenia. Będziecie też Państwo zapraszali właśnie gości tutaj z jakichś sąsiednich powiatów, regionów, tak aby też mogli się zaprezentować podczas tego festiwalu?
2: Tak, jak najbardziej. Mamy w ogóle ten festiwal podzielony tak naprawdę na kilka stref. Mamy strefę natury, w której będzie zagroda ze zwierzętami. To jeden z partnerów jest Zagroda Edukacyjna Dziad i Baba, więc będą zwierzaczki, będą kozy, będą owce, będą warsztaty splecenia wianków, więc to będzie tutaj w tej jednej strefie. Będzie oczywiście ta strefa gastronomii, będzie ta strefa rękodzielników, gdzie też będą warsztaty na przykład z ceramiki, przeprowadzane przez panią Agnieszkę Skotarek. To też wszystkie atrakcje oczywiście są darmowe. I oczywiście mamy tutaj chyba ten najważniejszy punkt, czyli tą strefę zdrowia, w której właśnie będzie Fundacja OncoCafe, tutaj tak jak pan starosta wspomniał, przy współpracy z Powiatowym Centrum Zdrowia w Malborku. I to będą namioty, gdzie panie tutaj będą miały okazję w dniu 9 maja w godzinach od 11 do 18 można przyjść bez zapisów na darmowe badania USG dla tych pań, które mają ochotę wykonać takie badanie, a na pewno warto. Będą też stanowiska z fantomami do palpacyjnej nauki badania piersi, czyli tutaj już jakby też pani się nie bały, tutaj się nie trzeba rozbierać. Po prostu panie pokażą, jak samodzielnie badać się w domu. Więc to jest na pewno ważne do takiej kontroli, więc na pewno nie ma się czego bać. Warto przyjść, zbadać, skorzystać z tych darmowych badań, bo to nie są tanie badania, jeżeli ktoś chce iść prywatnie.
1: Ale też się czeka, prawda?
2: Więc to nie ma co zwlekać. Zawsze lepiej jest sprawdzić, niż żyć w takiej niewiedzy. I też jest to zawsze szansa na jakieś szybsze podjęcie działania, więc do tego serdecznie zapraszamy. Cały czas prowadzimy zapisy, więc można się
1: właśnie
2: tutaj...
1: Właśnie jak się można z Państwem skontaktować?
2: Ze mną, poprzez Messenger. Więc można się zapisać, przyjmujemy koła gospodyń wiejskich, przyjmujemy producentów, przyjmujemy rękodzielników, wszystkich, którzy wpisują się w ten nasz klimat, tak? Również osoby związane tutaj z medycyną naturalną. Też mamy zresztą w programie prelekcje z naturopatą na temat tych tradycyjnych metod leczenia, na przykład chirudoterapii, czyli tej terapii pijawkami, która kiedyś też była bardzo popularna. Potem się gdzieś od tego odeszło, teraz się do tego wraca. Czy stawianie baniek, czy takie naturalne budowanie odporności. Naprawdę mamy tak rozbudowany ten program, że można przychodzić i zapraszamy z całymi rodzinami, żeby ludzie przychodzili, bo
1: dla
2: i dla dzieci,
1: dzieci
2: będą atrakcje, tak, i dla dorosłych, i tutaj panie mogą skorzystać z tego badania. Dla panów też na pewno się coś znajdzie, bo mamy i nalewki, i różne inne kulinarne atrakcje, więc będzie też na pewno muzyka na żywo. To są takie dwa dni, z których naprawdę można skorzystać na maksa.
3: Tym razem nie tylko sprawy kuchni. To zabrzmiało teraz prawdziwie, to będą atrakcje dla dzieci, to będą kwestie promocji zdrowia.
1: No będzie to majówka.
3: Forma, to jest majówka, tak. Także szukamy tej formuły, która sama się tworzy. Zapraszamy serdecznie na to wydarzenie.
1: Gdzie to wydarzenie będzie się odbywało?
2: Jest to dwudniowy festiwal, czyli tutaj będziemy świętować przez i 9, i 10. I gospodarzem tego wydarzenia jest Hotel Malbork, Centrum Konferencyjne. Oni nam użyczają tutaj swojego pięknego terenu, tego zielonego przy parku. Tak, dokładnie. To jest teren za hotelem. To jest duży, właśnie piękny, zielony teren, czyli idealnie nam pasuje pod taki typ tutaj imprezy. Więc tam się spotykamy 9 maja w godzinach od 11 do 19 i 10 maja w godzinach od 11 do 18.
1: Serdecznie zapraszamy. Będzie to okazja do spędzenia czasu na świeżym powietrzu, a także będzie można skorzystać z bezpłatnych badań, czy też posmakować lokalnej kuchni, lokalnych specjałów. Dodatkowo też to miejsce, takie bardzo atrakcyjne. Myślę, że dużo osób, rodzin, rekreacyjnie korzysta z parku, ze spacerów. Będzie można wstąpić, aby właśnie z tego wszystkiego skorzystać. A przypomnę Państwu, że gośćmi Radia Malbork był pan Piotr Szwedowski, starosta malborski, oraz pani Karolina Wiejak, która jest współorganizatorką pierwszego ogólnopolskiego festiwalu Natura, powrót do korzeni. Dziękuję bardzo za spotkanie.
0: A my oczywiście zachęcamy do tego, by Państwo w kalendarzu zapisali datę 9-10 maja, czyli najbliższy weekend. Spotykamy się w parku. 6 minut pozostało nam do godziny 10. Muzycznie teraz przed nami. Najpierw Alphaville, a potem Julia Żukaj.

0: Malbork.
1: Dzień dobry, Malbork.
2: Dzień dobry, dzień dobry. Sygnał obwieścił, że godzina 10 na zegarach. Jest poniedziałek, 4 dzień maja. Aniu, wiesz, że dzisiaj jest Światowy Dzień Powolności? O, widzisz.
3: Ja myślałam, że tylko Gwiezdne Wojny dzisiaj królują i matury.
2: Nie, nie, nie. Dzień Powolności. Ja myślę, że my to powinniśmy raczej w tym kierunku pójść.
3: Że dzwonić.
2: O świętowanie, tak.
3: Coś w tym jest.
2: Coś w tym jest, zdecydowanie. Tymczasem Ania biegusiem do studia, żeby przygotować się dla Państwa wiadomości, ale zanim to jeszcze nastąpi, zanim je zaprezentuję, to przed nami prognoza pogody. Na termometrach dziś w najcieplejszym momencie dnia plus 22 stopnie Celsjusza. Powolutku pnie się do góry ten przysłowiowy słupek rtęci. Ciśnienie w okolicach 1011 hektopaskali. Wiatr słaby do umiarkowania. Chmur troszkę na niebie się tam pałęta, a wszystko może sprawić, że po południu wystąpią burze i deszcz. Sprawdzać będziemy to dla Państwa. Natomiast dzień trwa dzisiaj 15 godzin i 17 minut, bo o 5.01 słońce wzeszłoby, o 20.19 zajść. Miometr na ten moment korzystny. A teraz przed nami wiadomości. Oto ich tematy.
4: Ogólnopolski Festiwal Natura, powrót do korzeni w Malborku już w najbliższy weekend. 85 lat historii Młodego Lasu. Jutro otwarcie wystawy w Muzeum Miasta.
2: A wiadomości przygotowała i prezentuje dla Państwa Anna Ignaczak.
4: Burmistrz Malborka wraz z Muzeum Miasta zapraszają mieszkańców na wyjątkowe wydarzenie o charakterze historycznym. Już jutro o 17 zaplanowano uroczyste otwarcie wystawy upamiętniającej 85. rocznicę powstania Związku Polaków Młody Las. O randze tej rocznicy opowiada dyrektor Muzeum Miasta Malborka Tomasz Gajczyk.
5: A data jest dla nas bardzo ważna, ponieważ 5 maj to jest dzień, w którym członkowie Polacy, którzy byli na przymusowych robotach w Malborku, złożyli przysięgę i założyli Związek Polaków Młody Las na zamku w Malborskim. I to jest taka symboliczna data, 85 lat istnienia Młodego Lasu. I właśnie z tej okazji przygotowaliśmy dla Państwa wystawę zewnętrzną oraz specjalną publikację.
4: Wydarzenie odbędzie się w siedzibie muzeum i stanowi część tegorocznych obchodów 740-lecia nadania praw miejskich Malborkowi. Trwają ostatnie przygotowania do pierwszego ogólnopolskiego festiwalu Natura, powrót do korzeni. O tym, co czeka na uczestników już w najbliższy weekend 9 i 10 maja w Centrum Konferencyjnym przy ulicy Parkowej, mówi współorganizatorka akcji Karolina Wiejak.
6: Mamy strefę natury, w której będzie zagroda ze zwierzętami. Będą warsztaty z plecenia wianków. Będzie oczywiście ta strefa gastronomii, będzie ta strefa rękodzielników. I oczywiście mamy tutaj chyba ten najważniejszy punkt, czyli tą strefę zdrowia, w której właśnie będzie Fundacja OncoCafe. Tutaj, tak jak pan teraz wspomniał, przy współpracy z Powiatowym Centrum Zdrowia w Malborku. I to będą namioty, gdzie panie tutaj będą miały okazję w dniu 9 maja, w godzinach od 11 do 18. Można przyjść bez zapisów na darmowe badania USG.
4: Festiwal Natura, powrót do korzeni odbywa się pod patronatem starosty powiatu malborskiego Piotra Szwedowskiego. W Malborku odbędzie się jubileuszowy koncert z okazji 10-lecia inicjatywy Otwarte Gitary. Wydarzenie zaplanowano na 23 maja w pubie Baszta, start o godzinie 20. Na scenie pojawią się zarówno amatorzy, jak i doświadczeni muzycy, prezentując różnorodny repertuar od rocka i popu po poezję śpiewaną. Zainteresowani występem już mogą się zgłaszać. Organizatorzy podkreślają, że koncert od lat łączy muzykę z działalnością charytatywną. Tym razem wsparcie trafi do Fundacji Rock'n'Roll. Wstęp na wydarzenie ma formę dobrowolnej wrzutki do puszki. Trwają zapisy na charytatywny bieg lisewski. Wyścig odbędzie się w niedzielę 24 maja w Lisewie Malborskim. Zawodnicy będą mieli do pokonania 5-kilometrową trasę biegiem, truchtem lub marszem. Wpisowe zostanie przeznaczone na cel charytatywny pomóc dla Julki, która zmaga się z zapaleniem rdzenia kręgowego. O tym, jak się zapisać, przeczytacie na profilu facebookowym Biegu Lisewskiego.
2: Bardzo dziękuję za wiadomości.
3: Dziękuję.
2: Na kolejne zapraszamy Państwa o 10.30.
0: Radio Malbork.

0: Reklama.
1: Luxor. Profesjonaliści od sprzątania dla biznesu już od 13 lat tworzą przestrzenie, w których czystość przekłada się na komfort i efektywność. Sprzątanie codzienne i specjalistyczne, czyszczenie po remontach, mycie okien, pielęgnacja zieleni, a także serwis dzienny w obiektach o dużym ruchu. Działamy szybko, skutecznie i ekologicznie. Nowoczesny sprzęt, certyfikowane środki i pełna elastyczność. Luxor wkracza, porządek wraca. Sprawdź nas. Wejdź na www.luxor-serwis.pl lub zadzwoń 505 874 144.
2: Szukasz sprawdzonego sprzętu do ogrodu i wokół domu? Agrobiotech, autoryzowany dealer marki Stihl, zaprasza do CIS koło Malborka. Piły, kosy spalinowe, myjki ciśnieniowe, traktorki ogrodowe, odkurzacze, dmuchawy i narzędzia ręczne. Szeroki wybór, atrakcyjne ceny i sprzęt dostępny od ręki. Doświadczone doradztwo, profesjonalny serwis i oryginalne części w jednym miejscu. Agrobiotech, CISy pod Malborkiem. Kupuj pewnie. Wybierz jakość. Wybierz Stihl.
3: Zacznij mieszkać na swoim.
4: Focus Invest przedstawia nową ofertę. Funkcjonalne mieszkania dwupokojowe w rewelacyjnej cenie już od 265 tysięcy złotych.
3: Wysoka jakość, doskonała lokalizacja i cena, która pozwala odetchnąć.
4: Focus Invest. My tworzymy nieruchomości, byś ty stworzył dom.
3: Wejdź na focusinvest.pl i znajdź swój adres. A na koniec zapłacimy za twoją taksę notarialną.
5: Budujesz? Remontujesz dach? Wybierz Dachy Moszoński w Malborku. Dachówki, blachodachówki, rynny, drewno konstrukcyjne i wszystko do dachu w jednym miejscu. Pomiar, doradztwo, montaż, a nawet usuwanie eternitu. Głowackiego 115, wyjazd na Sztum. Dachy Moszoński. Dach zrobiony raz, a dobrze.
0: Reklama. Radio Malbork.

0: 14 minut po godzinie 10, poniedziałek, 4 dzień maja. Państwo słuchają Radia Malbork na 94 FM. A my teraz powracamy do wydarzenia, które miało miejsce w miniony piątek. 1 maja odbyła się bowiem scena dla Malborka, czyli plenerowe koncerty lokalnych artystów, ale także ich przyjaciół. Wszystko po to, by uczcić 740-lecie nadania Malborkowi praw miejskich. Cóż się takiego działo? Nasza reporterka Anna Ciechanowska postanowiła zapytać o podsumowanie.
1: Małgorzata Baciąg, dyrektor Malborskiego Centrum Kultury i Edukacji.
2: Znajdujemy się na kolejnym wydarzeniu, które ma świętować 740 jubileusz miasta Malborka, mianowicie na scenie dla Malborka. Jakby pani podsumowała to wydarzenie?
1: Przede wszystkim bardzo się cieszę, że dopisała nam pogoda, bo to jest na imprezach plenerowych zawsze połowa sukcesu, ale dopisała też malborska publiczność, z czego się ogromnie cieszymy, bo właściwie od samego początku imprezy aż do teraz, a jesteśmy już przed ostatnim koncertem finałowym. Jest nas tutaj dużo i myślę, że wszyscy się dobrze bawimy. Program był zróżnicowany muzycznie, jeśli chodzi o występujących, więc myślę, że każdy znalazł coś dla siebie. No zostało nam jeszcze dosłownie za 2 godzinki ostatniego koncertu, także cieszę się bardzo, że wspólnie świętowaliśmy te 740 urodziny Malborka właśnie w majówkę.
2: Czy mogłaby zdradzić pani słuchaczom, jakie są kolejne plany na świętowanie tego wielkiego jubileuszu?
1: No przed nami zawsze jest czerwiec, który jest takim miesiącem mocno obfitującym w różne wydarzenia plenerowe, bo to jest miesiąc, w którym świętujemy i Dni Malborka, ale także Festiwal Kultury Dawnej, malborskie obchody Nocy Świętojańskiej, jeszcze parę innych nowości, więc proszę nas śledzić i obiecujemy, że nie będziecie się państwo nudzić.
0: Dołączamy się oczywiście do tej prośby o śledzenie. My na naszej antenie z kolei będziemy oczywiście informować o poszczególnych wydarzeniach. A tymczasem muzycznie przed nami Natasza Bedingfield.

0: Anne Ritten, Natasha Weddingfield, 20 minut po godzinie 10. Słyszeli Państwo podsumowanie Małgorzaty Badziąg, dyrektor Malborskiego Centrum Kultury i Edukacji i wydarzenia, które odbyło się 1 maja, czyli scena dla Malborka. Anna Ciechanowska, obecna na wydarzeniu z mikrofonem Radia Malbork, postanowiła też zapytać samych uczestników o ich wrażenia.
1: Znajdujemy się na wydarzeniu pod nazwą Scena dla Malborka, związaną z 740 urodzinami naszego miasta. Jak wam się podoba?
2: Fajnie jest nawet, nie?
3: No fajnie, maluję twarze, ogólnie jest dobrze.
4: Mi się bardzo podoba.
1: Dzień dobry, chciałabym zapytać, jak się Państwu podoba dzisiejsze wydarzenie?
5: Super, super. Bardzo, bardzo bogaty program.
6: Zgadza się?
4: Bardzo fajnie. Zresztą nasze dzieci też występowały, więc... Ogólnie wrażenia super.
7: Fajnie.
4: Bardzo mi się podoba takie dzisiejsze wydarzenie i uważam, że powinno być takich więcej w Malborku.
8: Mi tak samo, ładnie słoneczko przygrzało, także miło postać i pooglądać i posłuchać.
3: No grill oczywiście, no kiełbaski. No,
4: z tym, że jeszcze trzeba iść do szkoły.
3: Grill i działka.
1: Z racji, że rozpoczęliśmy dzisiaj oficjalnie majówkę, chciałam zapytać, z czym najbardziej się Państwu kojarzy majówka?
5: Z odpoczynkiem.
6: Również.
5: Z odpoczynkiem, z relaksem, z pogodą, ze słońcem, z wolnością.
6: Ja pogoda zresztą dzisiaj nam dopisuje.
8: I tak samo ze słoneczkiem, z grillem, z posiedzeniem z rodziną.
1: Mamy dzisiaj pierwszy dzień majówki i z tej okazji chciałam zapytać, czym najbardziej się kojarzy Panią majówka?
9: Nam się majówka kojarzy z piękną pogodą, z piknikami.
6: Z grillem.
4: O, i właśnie z tym słoneczkiem, które zawitało właśnie dziś.
10: Ze słabą pogodą, ale dzisiaj jest wyjątkowo fajnie.
6: Świętem pracy i świętem narodowym i świętem flagi państwowej. Wszystko razem.
4: To chyba z długim weekendem, że można w końcu odpocząć i teraz korzystać ze słońca.
1: Czego absolutnie nie może zabraknąć podczas majówki?
10: Dobrego towarzystwa.
4: I dobrego podejścia i nastroju.
6: Flag państwowych.
1: Czego absolutnie nie może zabraknąć podczas majówki?
9: No pogody.
11: No podejrzewam, że po prostu tego patriotyzmu.
6: Pogody.
1: A czego absolutnie nie może zabraknąć podczas majówki?
4: Oj, czegoś zimnego do picia. I grilla.
6: Pogody.
8: Grilla i czegoś zimnego.
3: Grilla.
4: Też bym powiedział, że grilla.
1: Czego absolutnie nie może zabraknąć podczas majówki?
5: Pogody, słońca, towarzystwa, dobrego humoru, zdrowia.
6: No i takiej ludzkiej przyjaźni, życzliwości.
0: Ludzkiej przyjaźni i życzliwości, ale także pogody i dobrego towarzystwa. O tym wszystkim mówili mieszkańcy, ci wszyscy, którzy postanowili wykorzystać to, że aura sprzyja i pojawić się na wydarzeniu Scena dla Malborka. Ania Ciechanowska przygotowała dla Państwa tę sondę na zegarach, tymczasem 23 minuty po godzinie 10.
12: Reklama.
13: Melatonina, lekam dobry, sen, dobry dzień właśnie zaczął się.
14: Melatonina lekam, teraz w dużym ekonomicznym opakowaniu. 90 tabletek, 5 mg. Oszczędzasz nawet do 40%. Duże opakowanie to oszczędzanie. Melatonina lekam, melatoniną 5 mg tabletki. Melatonina jest wskazana jako środek pomocniczy w leczeniu zaburzeń rytmu snu i czuwania, na przykład związanych ze zmianą stref czasowych lub w związku z pracą zmianową. Podmiot odpowiedzialny lekam spółka z o.o. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Melatonina lekam. Ta ze słoneczkiem.
15: Castorama!
16: Teoria
15: i praktyka.
16: W teorii przydałoby się wyremontować łazienkę, zmienić płytki, wannę, może meble, lustro.
15: No to w praktyce jest tylko jedno słuszne rozwiązanie. Castorama! Tu już od środy kupisz wymarzone płytki i produkty łazienkowe, a do tego dostaniesz zwrot na kupon.
16: Tak?
15: No, aż 300 zł za każde wydane 2000. Castorama. Razem najlepiej. Akcja trwa od 6 do 18 maja. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
12: Reklama. Radio Malbork.

0: Dzień dobry, Malborg. 10:30 na zegarach. Zapraszam na wiadomości z kraju i ze świata.
1: Strażacy opanowali wielki pożar w Gliwicach w fabryce drutu. Maturzyści od godziny piszą swój pierwszy egzamin dojrzałości. Iga Świątek wróciła na podium rankingu tenisistek. Agnieszka Trojanowska, BIS. Ogień już się nie rozprzestrzenia na terenie fabryki drutu w Gliwicach. Cały czas trwają jednak działania związane z jego dogaszaniem. Na miejscu wciąż pracuje około 100 strażaków, informuje starszy kapitan Damian Dudek, rzecznik gliwickiej PSP.
2: Obecnie prowadzimy działania związane z dogaszaniem tego pożaru. Będą to działania długotrwałe, spowodowane tym, iż całość gruzowiska musimy przerzucić i dokładnie przelać wodą.
1: Na razie jest za wcześnie, aby powiedzieć, co było przyczyną pożaru, który spowodował, że przez wiele godzin nad regionem unosiły się kłęby dymu. Nikt nie został poszkodowany. W wieku 85 lat zmarł arcybiskup Józef Michalik. Duchowny przez dekadę był przewodniczącym Konferencji Episkopatu Polski. Za jego kadencji Polska weszła do Unii Europejskiej. Zmarł Jan Paweł II. Doszło do rezygnacji Benedykta XVI i wyboru papieża Franciszka. Zdarzyła się także katastrofa smoleńska, a Kościół mierzył się z oskarżeniami o tuszowanie pedofilii. Emerytowany arcybiskup archidiecezji przemyskiej zmarł wczoraj, 3 maja. Maturzyści w całej Polsce od godziny piszą egzamin z języka polskiego. Ze stresem zdają się radzić całkiem dobrze.
3: Wiadomo, że jest jakiś tam stresik, ale czuję się dobrze przygotowany. Mam wrażenie, że wszyscy jesteśmy dobrze przygotowani. Nie ma jakiegoś takiego bardzo dużego stresu.
1: To pierwsze reakcje przed wejściem do sal maturalnych dziś rano.
3: Myślę, że wszystko, co jest, to minie, jak otworzymy arkusz.
4: Wczoraj podjęłam mądrą decyzję nie uczenia się. Tu wyszłam ze znajomymi, więc teraz myślę, że jest na bardzo spokojnym vibe będzie pisanie. Najbardziej chciałabym takie zrozumiałe polecenia, bo czasami po prostu nie wiadomo, o co pytają.
5: Stresu brak, no to jest przecież prawda. Podstawowa matura 30%.
1: Egzamin podstawowy z języka polskiego trwa najdłużej ze wszystkich majowych egzaminów. Na napisanie całości maturzyści mają 4 godziny. Kanclerz Niemiec stara się obniżyć temperaturę sporu z Amerykanami. Friedrich Merz przekazał, że Stany Zjednoczone pozostają najważniejszym partnerem Berlina w NATO i zapowiedział, że nie rezygnuje ze współpracy z Donaldem Trumpem. Tomasz Rochowski.
6: Najpierw Merz stwierdził, że Irańczycy ogrywają Amerykanów, co zdenerwowało Trumpa, który i tak był już zirytowany brakiem poparcia Europy dla jego bliskowschodniej wojny. W piątek Pentagon zapowiedział wycofanie 5000 żołnierzy z Niemiec. To dopiero początek, ostrzegł Trump, który ogłosił też podwyższenie ceł na import samochodów z Unii do 25%. Taka decyzja bardzo uderzyłaby w Niemiec.

0: niemiecką perłę w koronie, branżę motoryzacyjną, i byłaby sprzeczna z lipcowymi ustaleniami ze Szkocji, gdy dogadano się, że cła na auta z Unii będą wynosić 15%.
1: Donald Trump ma słabe relacje nie tylko z Mercem, ale też z niedawną bliską sojuszniczką, premierką Włoch, Giorgią Meloni. Poprawić będzie się jej starał w tym tygodniu szef dyplomacji USA Marco Rubio, który odwiedzi Rzym. W dzisiejszym najnowszym notowaniu światowego rankingu tenisistek Iga Świątek wyprzedziła Amerykankę Coco Gauff i awansowała z czwartej na trzecią pozycję. Nadal z dużą przewagą prowadzi Białorusinka Aryna Sabalenka przed Kazaszką Jeleną Rybakiną. A mimo skończonych 73 lat w drużynowych Mistrzostwach Świata w Londynie w tenisie stołowym zadebiutował 73-letni Chińczyk Wang Qi, były trener tenisa stołowego, który postanowił udowodnić, że nie ma rzeczy niemożliwych i wystąpił w barwach reprezentacji Fidżi, która co prawda uległa w fazie grupowej Kamerunowi, Kanadzie i Belgii, ale nie zepsuło to nastroju debiutanta Wanga Qi.
2: To wszystko, a na kolejne wiadomości z regionu w wydaniu Anny Ignaczek zapraszam o 11.00.

0: To Daria Zawiałow i jej Metropolis na naszej antenie. 20 minut pozostało do godziny 11, a my z Anną Ignaczak rozmawiałyśmy już na temat budżetu obywatelskiego, bo umieściła taką wiadomość już w naszym dzisiejszym serwisie. A teraz Małgosia Langowska przygotowała materiał, który zdradzi więcej szczegółów. To już 12 edycji budżetu obywatelskiego 2027. No, cała machina ruszyła, w związku z powyższym garść szczegółów z całą pewnością się Państwu przyda.
1: Grzegorz Koniszewski, zastępca przewodniczącej zespołu do spraw budżetu obywatelskiego.
2: Od 1 maja można składać wnioski do 12 edycji budżetu obywatelskiego. W Malborku budżet obywatelski cieszy się sporym zainteresowaniem. Panie przewodniczący, w tej edycji budżetu obywatelskiego mieszkańcy mogą składać wnioski na projekty małe i duże. Proszę powiedzieć, jaką kwotą dysponuje w tym roku Urząd Miasta?
1: Proponowaną kwotą na budżet obywatelski jest kwota 600 tysięcy złotych do podziału na projekty duże i małe. Duże są ograniczone kwotą do 240 tysięcy złotych, a małe projekty do kwoty 30 tysięcy złotych. To już druga edycja, kiedy wszystkie projekty składamy w sposób wyłącznie elektroniczny. Nie mamy już wersji papierowej projektów. Wszystko odbywa się poprzez stronę budżetobywatelski.malbork.pl. Wchodzimy na stronę budżetobywatelski.malbork.pl i strona sama prowadzi potencjalnego projektodawcę do złożenia projektu. Trzeba wypełnić pola, nadać tytuł projektowi, opisać, co w tym projekcie ma być zrealizowane, w miarę dokładnie, jak najbardziej szczegółowo. Przedstawić kosztorys, orientacyjny kosztorys takiego składanego projektu, miejsce wykonania i dostępność. Oczywiście projekty muszą być realizowane na terenie miejskim, wyłącznie na terenie miejskim i muszą być dostępne dla wszystkich mieszkańców Malborka. Premiowane są na pewno te, które będą uwzględniały możliwość skorzystania z projektu osób ze szczególnymi potrzebami, no i te, które będą eko. W projektach małych są i projekty miękkie, tak zwane, czyli, no nie wiem, kino letnie pod chmurką, które już od kilku lat wygrywa w głosowaniu mieszkańców, ale są też drobne prace naprawcze, chociażby, jeśli dobrze pamiętam, kaczy dołek, tak zwany, przy ulicy Konopnickiej był zrealizowany właśnie jako mały projekt.
2: Do kiedy będzie trwało składanie wniosków?
1: Wnioski składamy przez cały miesiąc maj. Będzie taka możliwość składania przez cały miesiąc maj. Czerwiec, lipiec. To jest czas na ocenę wniosków przez pracowników Urzędu Miasta. Nadmienię, że pracownicy chętnie pomogą w składaniu takich projektów, zwłaszcza przy kosztorysach, bo to jest najsłabsze ogniwo wszystkich projektów, bo przeważnie są te projekty niedoszacowane. Zachęcam mieszkańców do tego, żeby się kontaktowali z urzędem, z odpowiednimi ludźmi i konsultowali te projekty jeszcze przed złożeniem. Zespół będzie miał wtedy ułatwione zadanie w dopuszczeniu takiego projektu do głosowania, ponieważ projekt będzie złożony właściwie i prawidłowo.
2: Po złożeniu wniosków, tak jak powiedział pan przewodniczący, będzie ocena, wnioski będą później dostępne do głosowania. To będzie odbywało się we wrześniu.
1: Tak, tradycyjnie miesiąc wrzesień będzie poświęcony na głosowanie nad wyborem projektów dopuszczonych do głosowania. Te wszystkie projekty złożone będą cały czas dostępne na stronie budżetobywatelski.malbork.pl łącznie ze stanem takiego projektu, czy on został zaakceptowany, zakwalifikował się do głosowania, czy może do niego są jakieś uwagi. Te uwagi też będą widoczne na stronie. Tu obowiązuje nas pełna transparentność, nie ukrywamy niczego. Jeżeli projekt jest odrzucony, to też jest uzasadnienie odrzucenia tego projektu.
2: Czy Urząd Miasta Malborka planuje zorganizować konsultacje dla mieszkańców?
1: Tradycyjnie mam nadzieję, że we wrześniu, jak tylko rozpocznie się głosowanie, pan burmistrz spotka się z mieszkańcami. Jeszcze nie wiem, w jakiej formule, bo to ciężko wyrokować. Do września jeszcze troszeczkę czasu zostało. I na pewno porozmawia z mieszkańcami, przedstawi projekty dopuszczone do głosowania. Zachęcalibyśmy bardzo też potencjalnych projektodawców do ścisłej współpracy z urzędem i obecności na takim spotkaniu, jeśli takowe będzie we wrześniu, żeby byli obecni, bo czasami sami mieszkańcy przychodzą na takie spotkania i mają pytania wprost do projektodawców, na które niekoniecznie burmistrz potrafi odpowiedzieć. Serdecznie zachęcam mieszkańców Malborka do składania projektów. Te składanie ma naprawdę duży sens. Jeśli nawet projekt może nie wygrać, to jest sygnał dla urzędników i dla władzy, co w Malborku jest potrzebne. Mogę dać przykład. Wielokrotnie na początku istnienia budżetu obywatelskiego mieszkańcy z ulicy Nogatowej domagali się remontu chodnika. Składali projekty, te projekty nie wygrywały w głosowaniu, ale po kilku latach było wiadomo, że ta inwestycja jest konieczna i została zrealizowana poza budżetem obywatelskim.
0: I sami Państwo widzą, to jest to, o czym rozmawialiśmy na naszej antenie. Można mieć realny wpływ na to, co dzieje się w naszym mieście, jak się dzieje, mieć realny wpływ na zmiany. I nawet jeżeli jest tak, że na przykład danego roku projekt nie wygrywa, no to można oczywiście próbować kolejny raz, no i tą przysłowiową kroplę, która drąży skałę, tą kroplą spowodować, że zmiana się zadarzy. Na temat budżetu obywatelskiego na antenie Radia Malbork z całą pewnością będziemy Państwu przypominać. Od 1 maja ruszyła 12. edycja. W związku z tym to jest ten moment, początek dopiero naborów, więc to jest ten moment, by się szczegółowo zastanowić nad tym, cóż takiego można by dla miasta uczynić. Materiał przygotowała dla Państwa Małgorzata Langowska, a teraz Michał Dobrówka i Natalia Kukulska. To jest komiks. 14 minut do 11.

0: Reklama.
1: Melatonina, lekam dobry, sen dobry dzień właśnie zaczął się.
2: Melatonina lekam. Teraz w dużym, ekonomicznym opakowaniu. 90 tabletek, 5 mg. Oszczędzasz nawet do 40%. Duże opakowanie to oszczędzanie. Melatonina lekam. Melatoniną 5 mg tabletki. Melatonina jest wskazana jako środek pomocniczy w leczeniu zaburzeń rytmu snu i czuwania, na przykład związanych ze zmianą stref czasowych lub w związku z pracą zmianową. Podmiot odpowiedzialny lekam spółka z o.o. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Melatonina lekam. Ta ze słoneczkiem.
0: Reklama 90,4 FM. Radio Malbork.

0: dobry Malbork. Dzień dobry Malbork.
1: Godzina 11 na naszych radiowych zegarach. Dźwięk to potwierdza. Jest poniedziałek, 4 dzień maja. Kłaniamy się pięknie.
2: Anna Ignaczek
1: i Wioletta Jankowiak. Szanowni Państwo, to będzie opowieść o tym, jak przetrwać serwis z osą, pszczołą w studio.
2: Mam złą informację. Ona mi zniknęła z pola widzenia. Ja jest, dobra, wróciła.
1: Dobra, mamy to, spróbujemy to jakoś opanować. Tymczasem mam przed nami garść informacji dotyczących pogody. No i mamy już potwierdzenie, że tak, w godzinach popołudniowych należy spodziewać się, że pojawią się burze i pojawią się deszcze. Nie mamy takiej konkretnej godziny, powiedzmy, że może to być godzina 15-16, ale trzeba się na to przygotować. No i że lokalnie może spaść nawet drobny grad, silny wiatr także prognozowany. Natomiast na ten moment około 20 stopni maksymalna dzisiaj plus 22, ciśnienie 1011, a dzień potrwa 15 godzin 17 minut. Aniu, patrz na wiadomości, bo patrzę. To będzie teraz ten moment. Najpierw zapowiedź.
2: Masz pomysł na miasto? Trwa nabór do budżetu obywatelskiego w Malborku. Muzyczna majówka w centrum miasta. Tak bawiła się scena dla Malborka.
1: Możemy usiadła, możemy kontynuować.
2: Ona chce słuchać. Na place zabaw, imprezy i na wszystko to, co podniesie jakość życia mieszkańców, trwa nabór wniosków w ramach malborskiego budżetu obywatelskiego na 2027 rok. O najważniejszych zasadach mówi Grzegorz Koniszewski z Urzędu Miasta Malborka.
3: Proponowaną kwotą na budżet obywatelski jest kwota 600 tysięcy złotych do podziału na projekty duże i małe. Duże są ograniczone kwotą do 240 tysięcy złotych, a małe projekty do kwoty 30 tysięcy złotych. Nie mamy już wersji papierowej projektów. Wszystko odbywa się poprzez stronę budżetobywatelski.malbork.pl.
2: A mieszkańcy mogą składać propozycje projektów do końca maja. Za nami muzyczna majówka, która w minioną sobotę odbyła się na ulicy Kościuszki. W tym roku upłynęła pod hasłem Scena dla Malborka. Na scenie wystąpili wykonawcy związani z miastem, w tym zespoły i soliści działający przy Malborskim Centrum Kultury i Edukacji oraz klubie 22 Bazy Lotnictwa Taktycznego. Finałem wieczoru był koncert pochodzącego z Malborka Tadeusza Sejberta z zespołem. Jak bawili się nasi mieszkańcy, sprawdzała to nasza reporterka.
4: Super, super. Bardzo, bardzo bogaty program.
2: Fajnie. Zresztą nasze dzieci też występowały, więc... Ogólnie wrażenia super.
5: Fajnie.
2: Bardzo mi się podoba takie dzisiejsze wydarzenie i uważam, że powinno być takich więcej w Malborku.
6: Mi tak samo, ładnie słoneczko przygrzało, także miło postać i pooglądać i posłuchać.
2: Było to wydarzenie wpisujące się w obchody 740-lecia naszego miasta. Jeśli chcecie być na bieżąco z planowanymi imprezami, zaglądajcie na naszą stronę radiomalbork.fm. Państwowa Szkoła Muzyczna w Malborku przypomina o zbliżającym się dniu otwartym. W środę 13 maja o godzinie 17 będzie można zajrzeć do szkoły i zobaczyć, jak wygląda nauka muzyki od środka. Marta Osowska-Utrysko, dyrektorka placówki, opowiedziała nam o przygotowanych atrakcjach.
7: Rozpoczniemy krótkim koncertem. Będą na tym koncercie jakieś konkursy, jakieś wesołe pytania. Będzie wystawa instrumentów w holu głównym. Po koncercie we wszystkich szkolnych klasach, które będą właśnie tego dnia otwarte, będą czekać na naszych gości nauczyciele i uczniowie, już aktualnie uczący się z nami.
2: Więcej informacji o rekrutacji znajdziecie na fanpage'u i stronie Malborskiej Szkoły Muzycznej. Są pierwsze statystyki z majowego weekendu. Na polskich drogach doszło w tym czasie do 278 wypadków. Od czwartku do niedzieli zginęło 20 osób, a 321 zostało rannych. Ofiary śmiertelne to głównie kierujący jednośladami, 10 motocyklistów i rowerzysta. Zatrzymano ponad 1300 nietrzeźwych kierujących. Dla policjantów majówka na drogach trwa do końca dnia. Pilnują bezpieczeństwa, apelują o zachowanie ostrożności, odpowiedzialne zachowanie na drodze.
1: Bardzo dziękuję za wiadomości oraz cały uśmiechnięty poranek.
2: Dziękuję.
1: A oczywiście to nie wszystko, co jeszcze dziś mamy Państwu do zaproponowania, bo o godzinie 11.10 bankomat, powtórka tygodniowego przeglądu finansowego. A o godzinie 12.15 wraz z Arturem Jankowiczem pobiegniemy po zdrowie. A dzisiaj dzień powolności, więc to nam się także przyda. Tu biegiem, tu powolność.
2: Wskazane, tak.
1: Wszystko po zdrowie, oczywiście. oczywiście. Popołudniowa kawa z Radiem Malbork od godziny 14 do 18, a wieczór wygląda następująco, że w związku z tym, że dzisiaj ten dzień powolności, to zapraszamy na audycję Zwolni Rytm o godzinie 20.
2: Ale to się trafiło wszystko dzisiaj.
1: Proszę pani, kombo takie. Bardzo dziękujemy za wspólny poranek wraz z całą naszą poranną ekipą. Realizatorami Michałem Sejbertem, Rafałem Baca, reporterkami Anną Ciechanowską, Nikolą Tutlewską, Małgorzatą Langowską. Za wiadomości odpowiadała Anna Ignaczak. Raz jeszcze dziękuję.
2: Dziękuję.
1: A ja kłaniam się również pięknie, Violetta Jankowiak. I na finał piosenka, która w poniedziałek wybrzmiewa najlepiej. Pięknego dnia i pięknego tygodnia. Do usłyszenia.
0: Radio Malbork 90 i 4.

0: Autopromocja.
1: Zwolnij Rytm to audycja, która sprawia, że za pomocą muzyki możemy zafundować sobie chwilę wytchnienia i spokoju. Zapraszam w każdy poniedziałek o godzinie 20. Wioletta Rudowłosa-Jankowiak.
0: Autopromocja. Reklama. Zacznij mieszkać na swoim.
2: Focus Invest przedstawia nową ofertę. Funkcjonalne mieszkania dwupokojowe w rewelacyjnej cenie już od 265 tysięcy złotych.
0: Wysoka jakość, doskonała lokalizacja i cena, która pozwala odetchnąć.
2: Focus Invest. My tworzymy nieruchomości, byś ty stworzył dom.
0: Wejdź na focusinvest.pl i znajdź swój adres. A na koniec zapłacimy za twoją taksę notarialną. Reklama. Radio Malbork.
3: Bankomat. Przegląd ekonomiczny.
4: W kolejnym wydaniu magazynu Bankomat wita Krzysztof Opieliński. Serdecznie zapraszam do wysłuchania wydarzeń mijającego tygodnia oraz do udziału w zabawie konkursowej z nagrodami.
3: Gospodarczy przegląd tygodnia.
4: A oto co się wydarzyło. Rekordowa zbiórka na chore dzieci. Influencer mobilizuje i jednoczy Polaków. Wyraźny wzrost liczby zastrzeżonych dokumentów. Bank Światowy ostrzega, wojna na Bliskim Wschodzie podbije ceny. Historyczny rekord w kredytach. O tym m.in. w naszym cotygodniowym magazynie ekonomicznym. Zapraszamy. A teraz czas na rozwiązanie naszej zabawy konkursowej. Tydzień temu pytaliśmy o to, jaki jest ostateczny termin rozliczenia PIT w tym roku. Poprawna odpowiedź to 30 kwietnia. Najszybciej nadesłał ją pan Maksymilian Konieczny. Gratulujemy. A nagrodę wyślemy pocztą elektroniczną. A kolejna zagadka i szansa na elektroniczną kartę upominkową o wartości 180 zł już wkrótce. Zbiórka Łatwoganga na rzecz fundacji Cancer Fighters przerosła najśmielsze oczekiwania. Dziewięciodniowa transmisja influencera zakończyła się w niedzielę wieczorem z wynikiem ponad 251 milionów złotych. Wsparło ją ponad 3 miliony osób i firm. Na koniec poniedziałku kwota urosła do 282 milionów 741 778 zł i 76 groszy. W akcję zaangażowało się wielu Polaków, znanych artystów, sportowców, celebrytów, firm, w tym banki. Transmisja ustanowiła rekord największej liczby jednoczesnych widzów oglądających polski stream. W szczytowym momencie śledziło ją 1,6 miliona osób. Transmisja ustanowiła również rekord Guinnessa jako największy charytatywny stream na świecie. W aplikacji mObywatel można już założyć firmę. Wiceminister cyfryzacji Dariusz Standerski zapewnia, że cała procedura jest szybka i łatwa. Wszystko odbywa się przy pomocy automatycznego formularza.
5: Pojawiają nam się nasze dane, nie musimy już wklepywać naszego imienia, nazwiska, tylko po prostu potwierdzamy, że są poprawne. Dalej wskazujemy, gdzie chcemy prowadzić naszą działalność gospodarczą, w jakim województwie, w jakim mieście. Klikamy złożenie wniosku do centralnej ewidencji. Później również w tym samym procesie zakładamy naszą skrzynkę do doręczeń. Klikamy i jest.
4: To nie jedyna nowość w mObywatelu. Od niedawna w aplikacji można składać wniosek o paszport dla dziecka.
3: Wtorek.
4: Obcokrajowcy kupili w Polsce w ubiegłym roku blisko 18 tysięcy mieszkań. To o prawie 400 lokali więcej niż rok wcześniej i to już co 14 zakup, mówi Bartosz Turek, analityk rynku nieruchomości.
6: W sumie lokale te miały ponad 1 000 000 m2. To znaczy, że przeciętne mieszkanie kupione w ubiegłym roku przez cudzoziemca miało trochę ponad 58 m2. Wyniki zbliżone są do tych z 2024 roku. Wtedy cudzoziemcy kupili o niecałe 400 mieszkań mniej niż w roku 2025. W zakupach przodują oczywiście Ukraińcy i Białorusini.
4: Najwięcej mieszkań obcokrajowcy kupili w Warszawie, we Wrocławiu i w Gorzowie Wielkopolskim. Dane Ministerstwa Finansów wskazują, że do roku 2050 populacja w Polsce spadnie do 33 milionów 700 tysięcy. Z perspektywy gospodarczej najbardziej niepokojące jest to, że największy spadek będzie dotyczył liczby osób w wieku produkcyjnym. KGHM drugim największym producentem srebra na świecie. W ubiegłym roku nasz miedziowy gigant wyprodukował 1347 ton tego kruszcu i w rankingu ustąpił miejsca tylko firmie z Meksyku. Ciąg dalszy nastąpi.

0: Przegląd ekonomicznych wydarzeń tygodnia.
1: Słuchacie Bankomatu. Środa.
0: W pierwszym kwartale 2026 roku do bazy systemu Dokumenty Zastrzeżone trafiło 112,5 tysiąca utraconych dokumentów tożsamości. W ciągu ostatnich 12 miesięcy zastrzeżono 201,4 tysiąca dokumentów tożsamości, wynika z najnowszego raportu InfoDoc. To wyraźnie więcej niż w poprzednich kwartałach. To przede wszystkim efekt wprowadzenia możliwości zastrzegania dokumentów bezpośrednio w aplikacji mObywatel, mówi Włodzimierz Kiciński, wiceprezes Związku Banków Polskich.
2: Możliwość zgłaszania, zastrzeżenia dokumentów w bazie mObywatel wpływa również na łączne, lepsze informowanie władz publicznych, administracji, nieraz policji o dokumentach, które zostały zastrzeżone przez naszych obywateli.
0: Łącznie baza systemu Dokumenty Zastrzeżone liczy już 2 857 172 dokumenty. Z raportu ZBP wynika też, że w pierwszym kwartale udaremniono próby wyłudzeń kredytów na łączną kwotę 140,5 miliona złotych. W ujęciu rocznym dzięki zastrzeżeniu dokumentów uniemożliwiono wyłudzenie 450 milionów złotych. Ponad 1 000 000 osób pobrało już aplikację mobilną e-Urząd Skarbowy. Ministerstwo Finansów przypomina, że użytkownicy tej aplikacji mogą wygodnie załatwić większość spraw urzędowych online z dowolnego miejsca, bez konieczności wizyty w Urzędzie Skarbowym. A międzynarodowe badania potwierdzają, że Polska jest na końcu pod względem konkurencyjności podatkowej wśród krajów OECD. Nasz system fiskalny jest oceniany jako mało przyjazny dla działalności gospodarczej i podatników. Zgodnie z raportem przygotowanym przez Tax Foundation, Polska zajmuje dopiero 35. miejsce na 38 analizowanych gospodarek. Gorzej plasuje się tylko Kolumbia, Włochy i Francja. Liderem rankingu pozostaje Estonia. A teraz nadszedł czas na odrobinę wiedzy ekonomicznej.
1: Czy wiesz, że...
0: Kończy się kwiecień, który okazał się miesiącem kluczowych rozstrzygnięć Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej. Wiele medialnych emocji wzbudził wyrok z 23 kwietnia dotyczący kredytu konsumenckiego i naliczania odsetek od kredytowanych kosztów, np. prowizji czy ubezpieczenia. Agnieszkę Wachnicką, wiceprezeskę Związku Banków Polskich, zapytaliśmy, co to postanowienie oznacza dla przeciętnego Kowalskiego.
3: Ostatnie orzeczenie TSUE z perspektywy ekonomicznej jest dla konsumenta zupełnie obojętne, ponieważ TSUE wprawdzie powiedział, że nie można naliczać oprocentowania bezpośrednio od kredytowanych kosztów kredytu, to jednak bank ma sobie prawo te koszty rekompensować poprzez odpowiednie podwyższenie oprocentowania tej kwoty, która zostaje konsumentowi udostępniona. Więc ekonomicznie nie zmienia się nic, zmienia się jedynie konstrukcja, ponieważ TSUE zakwestionował tę konstrukcję, która była stosowana dotychczas, a która była potwierdzona nie tylko stanowiskiem polskiego rządu, ale też stanowiskiem Komisji Europejskiej, ale też stanowiskiem naszego organu ochrony konkurencji i konsumentów, który już w 2013 roku przesądził, że taki model jest w pełni dozwolony, co więcej, że jest to wykładnia prounijna, więc w istocie uznał, że jest zgodne to z dyrektywą, także sektor bankowy działał w przekonaniu zgodności z przepisami dyrektywy, które w tej chwili zakwestionował Trybunał, natomiast model się zmienia ekonomicznie, dla konsumenta ten rachunek pozostaje taki sam.
0: Ciąg dalszy nastąpi.

0: Słuchacie Bankomatu.
1: Wracamy do przeglądu wydarzeń tygodnia.
0: Czwartek.
1: TSUE za utrzymaniem pierwotnej umowy. Nieważność aneksu nie prowadzi do automatycznego unieważnienia pierwotnej umowy, która posiada wszystkie niezbędne elementy do jej wykonywania, mówi Tadeusz Białek, prezes Związku Banków Polskich.
2: Zasadniczo TSUE opowiedział się za utrzymaniem umowy.

0: kredyty hipoteczne. Kredyty te odnotowały historyczny rekord. W marcu bieżącego roku banki udzieliły ich o niemal 60% więcej niż przed rokiem. Ich wartość wyniosła 13 miliardów 340 milionów złotych. To o ponad 70% więcej rok do roku, mówi Waldemar Rogowski, główny analityk Biura Informacji Kredytowej.
1: Średnia kwota udzielonego kredytu mieszkaniowego osiągnęła 464 450 zł, co również jest historycznym rekordem. Głównym powodem tak wysokiej aktywności w tym segmencie kredytów jest rosnąca zdolność kredytowa. Jest ona efektem zarówno obniżek stóp procentowych, które w marcu spadły do poziomu 3,75%, najniższego od 4 lat, jak i rosnących wynagrodzeń.
0: Wynagrodzenia w marcu wzrosły o 6,6% w skali roku. W marcu udzielono też więcej kredytów ratalnych i gotówkowych. W odwrocie były tylko karty kredytowe. Piątek. Co trzeci Polak dopuszcza pracę w nocy lub w systemie zmianowym. W większości przypadków uzależnia ją jednak od wyższego wynagrodzenia, mówi Monika Banyś-Bator z Personal Service.
2: Nie będzie zaskoczeniem, że największą gotowość do pracy w niestandardowych godzinach deklarują osoby najmłodsze, podczas gdy najrzadziej wskazują to osoby powyżej 55 roku życia, jak również kobiety. Więc widzimy, że te preferencje się zmieniają w zależności od tego, na jakim etapie życia jesteśmy.
0: 40% całkowicie odrzuca pracę w nocy. Święto pracy coraz częściej oznacza dziś przerwę od pracy. Z najnowszego badania Pracuj.pl wynika, że 86% osób kojarzy ten dzień głównie z majówką i czasem wolnym. Dawniej huczne i oficjalne, dziś święto pracy świętujemy kameralnie i na własnych zasadach. 54% badanych planuje odpoczynek w domu, 33% wybiera grilla lub ognisko, a 88% nie zamierza spędzać majówki w gronie znajomych z pracy. To wyraźny sygnał, że 1 maja stał się momentem dbania o równowagę i regenerację. Pora na naszą cotygodniową zabawę konkursową. Prosimy o uwagę i zapraszamy do udziału.
3: Zagadka tygodnia.
0: Święto Narodowe 3 maja obchodzimy w rocznicę uchwalenia przez Sejm Wielkiej Konstytucji 3 maja. Była to pierwsza konstytucja w nowożytnej Europie i druga na świecie. W dzisiejszej zabawie audycji Bankomat pytamy, ile lat minęło od uchwalenia Konstytucji 3 maja? Na odpowiedzi czekamy w najbliższy poniedziałek od godziny 8. Przesyłajcie je na adres bankomat@zbp.pl. W temacie maila wpiszcie bankomat, a w treści podajcie swoje imię i nazwisko oraz nazwę stacji, w której usłyszeliście nasze pytanie. A do wygrania karta podarunkowa o wartości 180 zł. O zwycięstwie decyduje kolejność nadsyłania poprawnych odpowiedzi. Regulamin zabawy konkursowej znajduje się na stronie www.zbp.pl. I to już wszystko w dzisiejszym wydaniu magazynu Bankomat. Program przygotował dla Was Krzysztof Opieliński.
3: Był to Bankomat. Przegląd ekonomicznych wydarzeń tygodnia.
0: Dziękujemy za uwagę.

0: Reklama.
1: Kochanie, dech nam odlatuje.
2: Spokojnie. Mówiłam, żeby nie brać najtańszego od sąsiada.
1: To co teraz?
3: Teraz jedziesz do Dachy Moszoński w Malborku. Dachówki ceramiczne i betonowe, blachodachówki, trapezy, rynne, okna dachowe, a do tego wieźby, wiązary, drewno i wszystko, czego potrzebuje twój dach.
2: I pomiar, doradztwo, montaż.
3: Czyli tym razem będzie się trzymać? Nawet przy teściowej na dachu. Malbork, ulica Głowackiego 115, wyjazd na Sztuom. Dachy Moszoński. Dach, który zostaje na swoim miejscu.
4: Możesz mieć wrażenie, że działając samodzielnie poruszasz się szybciej, ale z właściwym partnerem zajdziesz znacznie dalej. A z Dacią Duster, tam gdzie tylko zechcesz. Dacia Duster dostępna z nowym silnikiem Hybrid G154x4 z fabryczną instalacją LPG, zasięgiem do 1500 km i automatyczną skrzynią biegów. Dacia Duster już od 780 zł netto miesięcznie w najmie dla przedsiębiorców. Skorzystaj również z pakietu ochrony gwarancyjnej do 7 lat. Szczegóły w salonach i na dacia.pl.
0: Reklama. Radio Malbork.

0: Biegiem po zdrowie. Zaprasza Artur Jankowicz.
1: Witam kochani w kolejnej audycji. Dzisiaj sobie pomówimy o tym, jak długo się odchudzamy, jak często, ile nam czasu to zajmuje. Tydzień, dwa, miesiąc, a może lata. Ale o szczegółach opowiem już za chwilkę. Zapraszam do audycji. Ciekawe, czy zauważyliście interesujący paradoks. Z jednej strony na ulicach widzimy coraz więcej osób, które borykają się z nadmiernymi kilogramami. Z drugiej strony, gdy rozmawia się ze znajomymi, bardzo często słyszy się deklaracje: zaraz zaczynam dietę. Z reguły nie chodzi jednak o zmianę stylu odżywiania, a o typową dietę, której celem jest redukcja tkanki tłuszczowej. Ta moda jest widoczna od wielu lat w badaniach naukowych, o czym informuje nas m.in. WHO, a więc Światowa Organizacja Zdrowia, która wyraźnie stwierdza, że stopień otyłości zwiększył się aż trzykrotnie w stosunku do roku 1975. A musimy pamiętać, że są to dane biorące również pod uwagę kraje, gdzie głód jest na porządku dziennym. Już 6 lat temu, w 2016 roku, u prawie 2 miliarda ludzi stwierdzono nadwagę lub otyłość. A pamiętajmy, że licznik ciągle bije w górę. Wszyscy mówimy o konieczności redukcji wagi, choć na podstawie własnych doświadczeń muszę stwierdzić, że częściej to zdanie pada z ust kobiet. Szukając danych, czy jest to moje odosobnione wrażenie, czy też coś może więcej na rzeczy, natknąłem się na dane dostarczone przez producenta gotowych dań z Wielkiej Brytanii, które pokazują dość smutną rzeczywistość. W pewien sposób, bazując na tych danych, mogę odpowiedzieć twierdząco. Okazuje się, że bowiem 9 na 10 mieszkanek Wielkiej Brytanii się odchudzało. Ale czy to jest jakaś jednorazowa dieta? Nic z tych rzeczy. Na podstawie tego samego badania okazuje się, że przeciętna Brytyjka odchudza się 2 razy do roku. Za każdym epizodem dietetycznym traci około 5 kg wagi. Dane, które za chwilę przedstawię, są jeszcze bardziej szokujące. Naukowcy z firmy cateringowej przyjęli, że Brytyjki żyją średnio 82 lata i ważą około 70 kg. W tym momencie zaprzęgli narzędzia statystyczne do pracy i okazało się, że jeśli proces permanentnej diety rozpocznie się po osiągnięciu pełnoletności, to przez okres swojego życia taka kobieta zgubi ponad 10-krotnie swoją wagę. Przy założeniu, że przeciętna dieta redukcyjna trwa około 7 tygodni, w przeliczeniu oczywiście na 2 epizody dietetyczne w ciągu roku, a także czas dorosłego życia, okaże się nam, że przeciętna Brytyjka, uwaga, spędza ponad 17 lat swojego życia odchudzając się. Jest to olbrzymi czas, gdzie kobiety właśnie, bo to głównie na kobietach było badane, chudną tyją, non-stop na jakiejś diecie. Ale czego właśnie tak się dzieje? Jako główną przyczyną mieszkanki Wielkiej Brytanii wskazują kurczenie się ubrań. Oczywiście nie mam tutaj na myśli błędów fabrycznych czy kłopotów z praniem. Drugim motywatorem do podjęcia kolejnego epizodu dietetycznego są wakacje letnie. No to tak jak właśnie teraz. A dopiero na trzecim przyczyny zdrowotne. Widzimy zatem, jak nisko cenimy swoje zdrowie. Dodatkowy wniosek nasuwa się sam. Jako społeczeństwo potrafimy tracić kilogramy, jednak mamy zdecydowany problem z utrzymaniem raz dobytej sylwetki. No nie wygląda to najlepiej. Niestety taka sytuacja zaczyna mieć już od wielu, wielu lat także miejsce w Polsce. Najczęściej przyczyną właśnie odchudzania się nie są kłopoty zdrowotne, ale to, że osoby te chcą lepiej wyglądać. Jakieś tam wypadające włosy, kłopoty z koncentracją, głód, to nie ma znaczenia. Chcę schudnąć, a czy to jest tkanka mięśniowa, glikogen, woda, to nie jest istotne. Dlatego ja zachęcam do zmiany nawyków żywieniowych. Natomiast jeżeli zgubimy 10 kg czy 7 w ciągu miesiąca, to będzie woda czy tkanka mięśniowa, a na przykład tylko 0,5 kg czy kilogram tkanki tłuszczowej, no to już mówię, będzie efekt jojo. Odbije się to na naszym zdrowiu i wcale nie będziemy wyglądać na osobę szczuplejszą. Ja wam oczywiście życzę jak najlepszych sukcesów w utrzymaniu tych prawidłowych nawyków żywieniowych, a w tym momencie dziękuję za uwagę. Hej!
0: To była audycja Artura Jankowicza. Biegiem po zdrowie.
2: Radio Malbork 90.

0: Reklama.
1: Luxor. Profesjonaliści od sprzątania dla biznesu już od 13 lat tworzą przestrzenie, w których czystość przekłada się na komfort i efektywność. Sprzątanie codzienne i specjalistyczne, czyszczenie po remontach, mycie okien, pielęgnacja zieleni, a także serwis dzienny w obiektach o dużym ruchu. Działamy szybko, skutecznie i ekologicznie. Nowoczesny sprzęt, certyfikowane środki i pełna elastyczność. Luxor wkracza, porządek wraca. Sprawdź nas. Wejdź na www.luxor-serwis.pl lub zadzwoń 505 874 144.
2: Zacznij mieszkać na swoim.
3: Focus Invest przedstawia nową ofertę. Funkcjonalne mieszkania dwupokojowe w rewelacyjnej cenie już od 265 tysięcy złotych.
2: Wysoka jakość, doskonała lokalizacja i cena, która pozwala odetchnąć.
3: Focus Invest. My tworzymy nieruchomości, byś ty stworzył dom.
2: Wejdź na focusinvest.pl i znajdź swój adres. A na koniec zapłacimy za twoją taksę notarialną.
4: Kochanie, dech nam odlatuje.
3: Spokojnie. Mówiłam, żeby nie brać najtańszego od sąsiada.
4: To co teraz?
5: Teraz jedziesz do Dachy Moszoński w Malborku. Dachówki ceramiczne i betonowe, blachodachówki, trapezy rynne, okna dachowe, a do tego wieźby, wiązary, drewno i wszystko, czego potrzebuje twój dach.
3: I pomiar, doradztwo, montaż.
5: Czyli tym razem będzie się trzymać? Nawet przy teściowej na dachu. Malbork, ulica Głowackiego 115, wyjazd na Sztuom. Dachy Moszoński. Dach, który zostaje na swoim miejscu.
0: Reklama 90 i 4 FM. Radio Malbork.

0: Reklama.
1: Castorama.
2: Teoria
3: i praktyka.
2: W teorii przydałoby się wyremontować łazienkę, zmienić płytki, wannę, może meble, lustro.
3: No to w praktyce jest tylko jedno słuszne rozwiązanie. Castorama. Tu już od środy kupisz wymarzone płytki i produkty łazienkowe, a do tego dostaniesz zwrot na kupon.
2: Tak?
3: No, aż 300 zł za każde wydane 2000. Castorama. Razem najlepiej. Akcja trwa od 6 do 18 maja. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
0: Reklama. Radio Malbork.

0: Autopromocja.
1: Zwolnij Rytm to audycja, która sprawia, że za pomocą muzyki możemy zafundować sobie chwilę wytchnienia i spokoju. Zapraszam w każdy poniedziałek o godzinie 20. Wioletta Rudowłosa-Jankowiak.
0: Autopromocja. Reklama.
2: Szukasz sprawdzonego sprzętu do ogrodu i wokół domu? Agrobiotech, autoryzowany dealer marki Stihl, zaprasza do CIS koło Malborka. Piły, kosy spalinowe, myjki ciśnieniowe, traktorki ogrodowe, odkurzacze, dmuchawy i narzędzia ręczne. Szeroki wybór, atrakcyjne ceny i sprzęt dostępny od ręki. Doświadczone doradztwo, profesjonalny serwis i oryginalne części w jednym miejscu. Agrobiotech, Cisy pod Malborkiem. Kupuj pewnie. Wybierz jakość. Wybierz Stihl.
0: Reklama. Radio Malbork.

0: Reklama. Zacznij mieszkać na swoim.
1: Focus Invest przedstawia nową ofertę. Funkcjonalne mieszkania dwupokojowe w rewelacyjnej cenie już od 265 tysięcy złotych.
0: Wysoka jakość, doskonała lokalizacja i cena, która pozwala odetchnąć.
1: Focus Invest. My tworzymy nieruchomości, byś ty stworzył dom.
0: Wejdź na focusinvest.pl i znajdź swój adres. A na koniec zapłacimy za twoją taksę notarialną.
2: Reklama. Radio Malbork.

0: Właśnie wybiła godzina 14 i to jest ten moment dnia, kiedy warto nastawić odbiorniki na 94 FM, bo właśnie zaczynamy popołudniową kawę z Radiem Malbork. Witam się z Wami
1: Anna Ignaczek
0: i Anna Ciechanowska. Zacznijmy klasycznie od prognozy pogody. Temperatura aktualnie wynosi 24 stopnie Celsjusza, wiatr w porywach do 41 km na godzinę. Zapowiadane są dzisiaj opady deszczu, a nawet mogą pojawić się burze, ale to w sumie dobrze, bo ostatnio...
1: Na mnie burze się kojarzy z latem, także tak. W sumie niech będzie.
0: Tak, dokładnie, ale też jest duża susza, także popadać też trochę musi. A teraz wiadomości z regionu.
2: Za maturzystami pisemny język polski mamy dla Was pierwsze komentarze. Malbork szykuje się na wielkie porządki, przed nami zbiórka wielkogabarytów.
0: O szczegółach Anna Ignaczek.
2: Tegoroczni maturzyści napisali pierwszy obowiązkowy egzamin z języka polskiego. W jakich nastrojach na niego wchodzili? Przed pierwszym liceum ogólnokształcącym w Malborku z maturzystami rozmawiała nasza reporterka.
3: Poszło mi całkiem nieźle. Na pewno był plakat z Antygony, który był bardzo łatwy i była fajna rozprawka, było naprawdę dużo przyjemnych lektur, nie było żadnego wesela, nic takiego, czego się bardzo bałem.
4: Spodziewałam się trochę łatwiejszego, bo jednak wydaje mi się, że poprzednia matura była łatwiejsza, ale też nie było najgorzej.
5: Była lalka, no był rok 84, inny świat. Tych się nie bałem, bo te lektury akurat znałem dobrze. Mam nadzieję, że poszło dobrze.
2: Jutro na maturzystów czeka egzamin z Królowej Nauk, czyli matematyki. Mieszkańcy Malborka będą mogli bezpłatnie pozbyć się niepotrzebnych rzeczy. W sobotę 16 maja odbędzie się zbiórka odpadów wielkogabarytowych, elektrośmieci oraz tekstyliów. Odbiór ruszy od godziny 6 rano. W przypadku domów jednorodzinnych odpady należy wystawić przed posesję, a przy blokach, przy pojemnikach lub altanach śmietnikowych. Tekstylia trzeba spakować do oddzielnych worków. Warto pamiętać, że do zbiórki nie można oddawać między innymi odpadów niebezpiecznych, opon czy gruzu. Malborski Teatr Zryw z 22. Bazy Lotnictwa Taktycznego zapowiada nową, pełną humoru produkcję. Tym razem biorą na warsztat twórczość Konstantego Ildefonsa Gałczyńskiego. Spektakl zatytułowany Nieszczęsna próba wystawienia zielonej gęsi to komediowa opowieść o kulisach pracy w teatrze, pełna absurdu improwizacji. Sztukę będzie można zobaczyć jeszcze przed premierą podczas otwartych prób generalnych. Pokazy dla grup szkolnych zaplanowano na 14 i 15 maja o godzinie 11 w sali widowiskowej klubu przy ulicy Sikorskiego. Wstęp jest bezpłatne, ale obowiązują wcześniejsze zapisy. Premiera spektaklu odbędzie się 15 maja o 17. 10. wiosenny turniej szachowy o Puchar Wójta Gminy Stare Pole zostanie rozegrany w najbliższą sobotę w Gminnym Ośrodku Kultury i Sportu. Organizatorzy zapraszają zarówno doświadczonych graczy, jak i początkujących pasjonatów szachów. Nad przebiegiem turnieju czuwać będzie sędzia Marek Dackiewicz. Regulamin oraz formularz zgłoszeniowy znajdziecie na stronie www.chessmanager.com. Start rozgrywek o 10.
0: Aniu, ja jeszcze tak wrócę do tej matury, bo to taki gorący temat będzie na pewno przez te najbliższe dni. Jak ty wspominasz swoją maturę?
1: Wspominam dobrze. Pamiętam, że wzięłam bardzo dużo przedmiotów rozszerzonych, bo ja wzięłam polski, WOS i historię.
0: Okej, na grubo.
1: Na grubo i właśnie się zdziwiłam, bo zdałam je, no niezbyt dobrze, bo znaczy zdałam, ale na taką minimalną tam na progu.
0: Okej.
1: No i ale chyba mnie stres jadł, bo ja tak mam jednak w zwyczaju, że jednak jak mam jakiś egzamin czy coś, to mnie stres jada, chociaż wiedza jest.
0: No wiedza jest, stres nigdy nie pomaga, także maturzyści, kochani, nie stresujcie się.
1: I może już nie powtarzajcie, bo to naprawdę już nie ma
0: tak,
1: sensu.
0: Tak, już teraz naprawdę nie ma sensu. Odpoczywajcie, weźcie oddech i mniej stresu. Dużo spania i dużo wody.
1: Dokładnie.
6: Radio Malbork 90 i 4 FM.

0: z Radiem Malbork.
1: Jest godzina 14.10, poniedziałek, 4 maja i mam nadzieję, że zdążyliście już naładować baterię podczas tego pięknego, wyjątkowo słonecznego, majówkowego weekendu, bo oficjalnie wracamy do gry. I jeśli powrót do rzeczywistości wciąż jest dla was, po tym długim weekendzie wciąż jest dla was trudny, jest jakiś problematyczny i dalej nie możecie odnaleźć się w pracy, to obiecuję, że przez najbliższe godziny będę waszym najlepszym wsparciem, albo przynajmniej się postaram. Czeka na was dzisiaj dużo dobrej muzyki, kilka ciekawostek, najważniejsze informacje i oczywiście zero stresu i zero presji. Także oficjalnie rozpoczynamy popołudniową kawę w Radiu Malbork. Pienso que un sueño para sido.

Skoro mowa o powrotach do codzienności i do starego trybu, my również, tak jak zawsze klasycznie, zaglądamy sobie do naszej kartki z kalendarza. Mamy dzisiaj 4 maja 2026 roku, jest to poniedziałek. Jest też również to dzień, 124 dzień roku i tym samym powoli rozpoczynamy 19 tydzień 2026. Słońce wstało dzisiaj o godzinie 4:58 i zajdzie o 20:22. Dzień będzie trwał około 15 godzin i 23 minut. Nietypowe święta, jakie dzisiaj obchodzimy, a jest ich całkiem sporo, to między innymi Międzynarodowy Dzień Strażaka, Światowy Dzień Powolności, Dzień Hutnika, Dzień Kominiarza, Dzień Garncarza, Dzień Piekarza, Międzynarodowy Dzień Gwiezdnych Wojen oraz Święto Wojskowej Ochrony Przeciwpożarnej. Do tych dni, nie wszystkich, ale do niektórych na pewno jeszcze dzisiaj wrócimy, a na razie to tyle, jeśli chodzi o kartkę z kalendarza, ale do niej również jeszcze dzisiaj zaglądniemy, żeby sprawdzić, kto obchodzi imieniny, a tych osób jest całkiem sporo. A już teraz na 94 FM dla Was Julia Wieniawa w piosence Kocham.

Za niecałe 4 minuty na naszej antenie wiadomości z kraju i ze świata, a już teraz przed wami Antek Smykiewicz w piosence Pomimo burz.

0: niż 6,49 zł. Benzyna 98,6,99, a olej napędowy 7,31 zł za litr. Co oznacza, że jutro droższe o 3 grosze na litrze będą oba rodzaje benzyn, a cena diesla pozostanie bez zmian. Blisko 350 tysięcy tegorocznych maturzystów pierwszy egzamin pisemny z języka polskiego na poziomie podstawowym ma już za sobą. Wychodząc z egzaminu byli raczej zadowoleni, zwłaszcza z tematu wypracowania, który dał im dużą swobodę w doborze lektur.
1: Poszło dobrze, bardzo podobał mi się temat wypracowania, dlatego że dotyczył wpływu pracy na człowieka i na rzeczywistość. No także lalka, dżuma, wiadomo, myślę, że będzie dobrze.
2: Drugi było coś w stylu, kiedy ważne jest dla człowieka to, jak go postrzegają inni. Coś w tym stylu było. Ja akurat miałem ten pierwszy z tą pracą, to ja osobiście wziąłem na pierwsze dżumę, żeby pokazać jakby to, że ktoś pracuje na rzecz innych, a jako drugie wziąłem rok 1984, żeby pokazać jakby to drugie przeciwieństwo.
0: Tymczasem już rano, krótko po rozpoczęciu egzaminu w sieci pojawiły się zdjęcia fragmentów arkusza maturalnego. Dyrektor Centralnej Komisji Egzaminacyjnej nie wyklucza w związku z tym złożenia zawiadomienia do prokuratury, jeśli będzie uzasadnione podejrzenie złamania prawa. Najprawdopodobniej w piątek polski rząd będzie gotowy z podpisaniem umowy SAFE, zapowiada premier Donald Tusk. Z unijnego programu niskooprocentowanych pożyczek Polska dostanie blisko 44 miliardy euro, przede wszystkim na zakup sprzętu wojskowego. 89% funduszy ma trafić do polskiego przemysłu i gospodarki. Jest też jeszcze jedna ważna deklaracja premiera. Donald Tusk po spotkaniu z szefem brytyjskiego rządu, Keirem Starmerem, zapowiedział, że 27 maja Polska i Wielka Brytania podpiszą traktat o współpracy m.in. w zakresie obronności. Zostawiamy politykę. Sztuczna inteligencja coraz częściej staje się narzędziem w rękach oszustów, którzy wyłudzają pieniądze od seniorów. O metodach działania naciągaczy Anna Kmiterek-Zabłocka.
3: Prokurator Marcin Kozak z Lubelskiej Prokuratury Okręgowej nie pozostawia złudzeń.
4: To przestępstwo ma charakter masowy.
3: Oszuści zadzwonili m.in. do pani Anny, 80-latki z Lublina, którą wybudzili w środku nocy. Wmówili jej, że jej córce stało się coś złego. Z seniorką rozmawiał rzekomy lekarz, a potem ordynator. W tle słyszała głos córki, która miała potrzebować pomocy.
5: Kiedy lekarz powiedział, że potrzeba 190 tysięcy, no mama mówi, ale ja tyle nie mam. No to ile pani ma? No 50 tysięcy.
3: Śledczy ostrzegają. Uważajmy, z kim rozmawiamy i co tej osobie mówimy.
4: Najnowsze osiągnięcia w zakresie sztucznej inteligencji są wykorzystywane przez sprawców.
3: Na przykład do podrobienia głosu naszej córki, mamy czy ojca. Stąd apele do seniorów. Uważajmy i nie dajmy się zmanipulować.
0: Resort Rolnictwa rusza z realizacją projektu Pomost. Jego celem jest ograniczenie marnowania żywności na każdym etapie, od produkcji przez przetwórstwo po gospodarstwa domowe. Rozwiązania, które w tym pomogą, będą wdrażane przez najbliższe 3 lata.
6: A następne wiadomości już za pół godziny.
7: 94 FM. Radio Malbork.

tak jak wspominałam wcześniej, zerkamy sobie jeszcze raz do naszego kalendarza i sprawdźmy, kto obchodzi dzisiaj 4 maja imieniny. A są to Monika, Florian i Michał oraz Antonina, Grzegorz, Damian, Pelagia, Teodora, Antonina, Antonia, Kasjan, Tekla, January, Leonida, Damiana, Paulin, Gotard, Lucylla i Wespazjan. Życzymy Wam wszystkiego, co najlepsze. Spełniajcie swoje marzenia, bądźcie zdrowi. Życzymy Wam również mnóstwa uśmiechu, szczęścia, pozytywności, pomyślności i tego, żeby w życiu Wam się najczęściej układało tak, jakbyście chcieli, bo wiadomo, że no wszystkiego mieć nie można, ale życzymy Wam jak najlepiej i oczywiście najszczersze życzenia od całej ekipy Radia Malbork. A już teraz na naszej antenie Backstreet Boys. Yeah!

Jeszcze raz cześć wszystkim, to jest popołudniowa kawa z Radiem Malbork na 94 FM, a przy mikrofonie Anna Ciechanowska i mam dla Was małe, ale bardzo ważne przypomnienie. Nasza radiowa skrzynka pocztowa jest dla Was zawsze otwarta. Jesteśmy tu po to, by spełniać Wasze muzyczne zachcianki i odpowiadać na Wasze wszelakie pytania. Jeśli macie ochotę złożyć komuś życzenia, usłyszeć konkretną piosenkę na naszej antenie, albo po prostu zadać nam jakieś pytanie, to śmiało zawsze czekamy na Wasze wiadomości. Aby się z nami skontaktować, musicie zrobić trzy bardzo proste rzeczy. Po pierwsze, musicie wejść na naszą stronę internetową radiomalbork.fm, po czym znaleźć panel Napisz do nas. Podpowiadam, jest on raczej na dole naszej strony. Po czym wpisać dedykacja, życzenia czy jakąś inną wiadomość i kliknąć Wyślij. My z niecierpliwością zawsze czekamy na Wasze maile. Bardzo chętnie będziemy realizować Wasze muzyczne prośby. I tak, jeszcze raz powtórzę, bardzo czekamy na Wasze wiadomości, nawet jeśli to ma być zwykły dzień dobry, miłego dnia. Także piszcie do nas, a już teraz, za kilka chwil już ponownie usłyszymy się z Anią Ignaczek na naszej antenie.

0: No i wybiła nam godzina 15. Na samym początku zerkniemy sobie na prognozę pogody. Za oknem co prawda słońce zdążyło już zajść za chmury, ale temperatura wciąż jest wysoka, bo gdzieś tam około 24 stopni Celsjusza. Już niebawem ma zacząć padać, ale te opady nie mają potrwać długo. Wiatr około 27 km na godzinę, ciśnienie 1010 hektopaskali. A teraz sprawdźmy, co dzieje się w regionie.
1: Poszło mi całkiem nieźle. Na pewno był plakat z Antygony, który był bardzo
2: Gmina
1: łatwy.
2: Miłorac rozpoczyna przygotowania do modernizacji stadionu gminnego. Wójt Arkadiusz Skorek podpisał umowę z firmą projektową na opracowanie dokumentacji. Ma być gotowa do końca października tego roku. Jak zapowiada samorząd, inwestycja ma obejmować między innymi budowę pełnowymiarowego boiska piłkarskiego oraz montaż nowego oświetlenia. Złożenie wniosku do Ministerstwa Sportu i Turystyki o dofinansowanie planowane jest na początek przyszłego roku. Władze gminy podkreślają, że jeśli inwestycja zostanie zrealizowana zgodnie z planem, nowy stadion mógłby zostać oddany do użytku w 2028 roku. Za nami muzyczna majówka, która w minioną sobotę odbyła się na ulicy Kościuszki. W tym roku upłynęła pod hasłem Scena dla Malborka. Na scenie wystąpili wykonawcy związani z miastem, w tym zespoły i soliści działający przy Malborskim Centrum Kultury i Edukacji oraz klubie 22 Bazy Lotnictwa Taktycznego. Finałem wieczoru był koncert pochodzącego z Malborka Tadeusza Seiberta z zespołem. Jak bawili się nasi mieszkańcy? Sprawdzała to nasza reporterka.
3: Super, super. Bardzo, bardzo bogaty program.
4: Fajnie. Zresztą nasze dzieci też występowały, więc... Ogólnie wrażenia super.
5: Fajnie.
4: Bardzo mi się podoba takie dzisiejsze wydarzenie i uważam, że powinno być takich więcej w Malborku.
6: Mi tak samo, ładnie słoneczko przygrzało, także miło postać i pooglądać i posłuchać.
2: Było to wydarzenie wpisujące się w obchody 740-lecia naszego miasta. Jeśli chcecie być na bieżąco z planowanymi imprezami, zaglądajcie na naszą stronę radiomalbork.fm.
1: Poszło mi całkiem...
2: Za nami międzynarodowy sztumski bieg i marsz Solidarności. Start i meta zostały zlokalizowane na plaży miejskiej w Sztumie, a trasa prowadziła wokół jeziora Zajezierskiego. Głównym punktem programu był bieg na dystansie 10 km. Zwyciężył Andrzej Rogiewicz z Postolina. Uzyskał czas 29 minut i 37 sekund. Mocny akcent zaznaczyli również zawodnicy z Malborka. Najszybszym reprezentantem naszego miasta był Łukasz Godlewski, który z czasem 33 minut i 11 sekund uplasował się na czwartej pozycji w klasyfikacji generalnej i wygrał swoją kategorię wiekową. W rywalizacji kobiet triumfowała Beata Niemiejska ze Starocina. Wśród zawodniczek z Malborka najszybsza była Katarzyna Rumińska, która zajęła trzecie miejsce w swojej kategorii wiekowej.
0: Wszystkim oczywiście gratulujemy wyników. Na naszych zegarach już za moment pojawi się godzina 15.03. My z Anią usłyszymy się równo o godzinie o 16.00, a o 15.30 wiadomości z kraju i ze świata.
7: Radio Malbork 94 FM.

0: Reklama.
1: Luxor. Profesjonaliści od sprzątania dla biznesu już od 13 lat tworzą przestrzenie, w których czystość przekłada się na komfort i efektywność. Sprzątanie codzienne i specjalistyczne, czyszczenie po remontach, mycie okien, pielęgnacja zieleni, a także serwis dzienny w obiektach o dużym ruchu. Działamy szybko, skutecznie i ekologicznie. Nowoczesny sprzęt, certyfikowane środki i pełna elastyczność. Luxor wkracza, porządek wraca. Sprawdź nas. Wejdź na www.luxor-serwis.pl lub zadzwoń 505 874 144.
2: Szukasz sprawdzonego sprzętu do ogrodu i wokół domu? Agrobiotech, autoryzowany dealer marki Stihl, zaprasza do CIS koło Malborka. Piły, kosy spalinowe, myjki ciśnieniowe, traktorki ogrodowe, odkurzacze, dmuchawy i narzędzia ręczne. Szeroki wybór, atrakcyjne ceny i sprzęt dostępny od ręki. Doświadczone doradztwo, profesjonalny serwis i oryginalne części w jednym miejscu. Agrobiotech, CISy pod Malborkiem. Kupuj pewnie. Wybierz jakość. Wybierz Stihl.
3: Zacznij mieszkać na swoim.
4: Focus Invest przedstawia nową ofertę. Funkcjonalne mieszkania dwupokojowe w rewelacyjnej cenie już od 265 tysięcy złotych.
3: Wysoka jakość, doskonała lokalizacja i cena, która pozwala odetchnąć.
4: Focus Invest. My tworzymy nieruchomości, byś ty stworzył dom.
3: Wejdź na focusinvest.pl i znajdź swój adres. A na koniec zapłacimy za twoją taksę notarialną.
5: Planujesz budowę dachu, zmianę pokrycia dachowego i jedziesz przez Malbork? To znak, że czas na sprawdzone rozwiązania. Dachy Moszoński, największa hurtownia dachowa w okolicy. Oferujemy dachówki ceramiczne i betonowe, blachodachówki, trapezy, rynny, okna dachowe, papy, wełnę oraz pełną gamę akcesoriów, a także więźby dachowe, wiązary, deski, łaty i kontrłaty. Zapewniamy pomiar, doradztwo i profesjonalny montaż. Usuwamy też eternit, bezpiecznie i zgodnie z przepisami. Odwiedź nas. Malbork, ulica Głowackiego 115. Wyjazd na Sztum. Dachy Moszoński. Solidny dach nad twoją głową.
6: Twój autoryzowany salon i serwis Kia HADM Gramatowski z ponad 25-letnim doświadczeniem na rynku. Nowe modele Kia, atrakcyjne finansowanie i kompleksowa obsługa posprzedażowa. Bo u nas samochód to nie tylko zakup, to pewność na lata. Kia HADM Gramatowski, Starogard Gdański. Umów jazdę testową już dziś.
0: Reklama. Radio Malbork.

0: Minęła właśnie godzina 15:15, czyli wchodzimy w ten moment dnia, w którym organizm sam dopomina się o chwilę oddechu, a zwłaszcza kiedy wracamy do pracy po tak długim, pięknym weekendzie. I jeśli macie taką możliwość, to odłóżcie na moment te wszystkie pilne sprawy i ważne rzeczy do pozałatwiania. Zróbcie sobie swoją ulubioną kawę, weźcie głęboki wdech, rozsiądźcie się wygodnie i oczywiście włączcie nasze radio na 94 FM albo wejdźcie na naszą stronę internetową radiomalbork.fm, bo pamiętajcie, możecie nas słuchać online wszędzie, z każdego zakątka ziemi. Także zróbcie sobie małą przerwę, a my zajmiemy się resztą, czyli dźwiękami, które pozwolą wam naładować baterie przed resztą dnia.
1: Radio Malbork 94 FM.

Za niecałe 7 minut usłyszymy się ponownie przy wiadomościach z kraju i ze świata, a już teraz dla Was zespół Demono w piosence Póki na to czas.

0: Posłuchajcie wiadomości z kraju i ze świata na zegarach 15:30.
1: Dziecko ciężko poparzone w czasie rozpalania grilla. Za ile jutro zatankujemy, są nowe ceny maksymalne paliw. Dziś Międzynarodowy Dzień Strażaka. Miriam Lipińska, 7-latek, poważnie poparzony podczas rozpalania grilla przez jego ojca. Do wypadku doszło w gminie Szydłowo pod Mławą. Kiedy ojciec dziecka dolewał płynną podpałkę na rozgrzany brykiet, doszło do zapłonu i wybuchu łatwopalnej substancji w butelce.

0: Ceny na światowych rynkach wzrosły z powodu sprzecznych doniesień o cieśninie Ormus, mówi Jakub Bogucki, analityk rynku paliw z ePetrol.pl.
1: I obawiam się, że taka tendencja przełoży się także na polskie ceny krajowe. Tutaj oczywiście nie mówimy o jakichś rewolucyjnych podwyżkach, ponieważ i te zmiany na rynkach światowych nie są czymś zaskakującym. Nie mamy jakiegoś drastycznego jeszcze cały czas skoku cen.
0: Delikatnie tanieje natomiast autogaz. To paliwo nie jest objęte rządowym programem CPN. Idzie zmiana pogody, do Polski przyjdą burze i opady deszczu. Deszcz jest teraz bardzo potrzebny, bo mamy suszę, mówi dr Sebastian Szklarek z Katedry Ekohydrologii i Ekologii Stosowanej UNESCO Uniwersytetu Łódzkiego.
2: Deficyty opadów powodują, że zaczyna nam się wysuszać gleba i w momencie, kiedy to jest okres wegetacyjny, tak jak teraz mamy, no to najczęściej słyszymy o suszy rolniczej, ale to także zagrożenie, większe zagrożenie pożarowe w lasach, czy na przykład problem z utrzymaniem zieleni miejskiej, którą trzeba zaczynać nawadniać, szczególnie młode drzewa, nowe nasadzenia.
0: Przez cały maj w Polsce prognozowane jest zjawisko tak zwanej niżówki hydrologicznej, w czasie której obniża się poziom wód gruntowych. Alerty obowiązują w 7 województwach, m.in. mazowieckim, łódzkim, świętokrzyskim czy śląskim. To święto tych, którzy każdego dnia są gotowi ruszyć na pomoc drugiemu człowiekowi, często narażając własne zdrowie i życie. Dziś Międzynarodowy Dzień Strażaka. W czasie centralnych obchodów awanse oficerom Państwowej Straży Pożarnej wręczył prezydent Karol Nawrocki. Przypomniał, że strażacy cieszą się w Polsce największym zaufaniem społecznym. Polska jest z was dumna i Polska jest wam wdzięczna, mówił do strażaków Nawrocki.
3: To, co cechuje polskich strażaków, to przede wszystkim odwaga. To odwaga i profesjonalizm. Trzeba mieć ogromną odwagę, żeby każdego dnia poświęcać swoje życie i swoje zdrowie dla drugiego człowieka.
0: Życzenia strażakom złożył też minister spraw wewnętrznych i administracji Marcin Kierwiński. W większości europejskich krajów Dzień Strażaka jest obchodzony 4 maja, w dzień świętego Floriana, rzymskiego legionisty, który jest patronem strażaków. Resort finansów wychodzi naprzeciw podatnikom, którzy mają podatkowe zaległości. Będą mogli zawrzeć z fiskusem ugodę podatkową. Ma to przyspieszyć rozwiązywanie sporów podatkowych. Nowe rozwiązanie pojawiło się w projekcie nowelizacji ordynacji podatkowej, która ma wejść w życie 1 stycznia 2028 roku.
4: Radio Malbork 94 FM.

0: niskie ceny, duży uśmiech.
1: Castorama!
2: Teoria
3: i praktyka.
2: W teorii przydałoby się wyremontować łazienkę, zmienić płytki, wannę, może meble, lustro.
3: No to w praktyce jest tylko jedno słuszne rozwiązanie. Castorama! Tu już od środy kupisz wymarzone płytki i produkty łazienkowe, a do tego dostaniesz zwrot na kupon.
2: Tak?
3: No, aż 300 zł za każde wydane 2000. Castorama. Razem najlepiej. Akcja trwa od 6 do 18 maja. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
4: Reklama.

Pierwsze maturalne emocje powoli opadają. Arkusze z języka polskiego już są w rękach egzaminatorów. Jednak to nie tematy wypracowań będą dzisiaj moim tematem, jeśli chodzi o maturę, a będzie to niezwykły maturzysta z Kalisza, który po raz kolejny udowadnia, że słowo niemożliwe nie istnieje. A mam na myśli pana Józefa Perugę, który mając 87 lat zasiadł dziś w ławce jako najstarszy zdający w Polsce. Co ważne, to już jest jego trzecie podejście do egzaminu dojrzałości. Pan Józef ma już w kieszeni zaliczone egzaminy ustne z języka polskiego, niemieckiego, a nawet z geografii. A do pełnego sukcesu brakuje mu jedynie pozytywnych wyników z części pisemnych. No i najlepsze jest jednak jego podejście po prostu, bo pan Józef mówi prosto z mostu, że robi to dla własnej satysfakcji, a jeśli zdrowie mu dopisze, to następnym krokiem są studia. No i ta determinacja budzi ogromny szacunek w nas wszystkich, zarówno i w nauczycielach, jak i o młodszych o 7 dekad kolegów z sali, ale i o i tych, którzy nie piszą tej matury, no bo to jest tak naprawdę piękna lekcja pokory i dowód na to, że edukacja to jest przygoda, która nie ma daty ważności i jest tylko naszym takim głosem w głowie, czy chcemy, czy nie chcemy, to jest tylko i wyłącznie nasza decyzja i tak naprawdę, no szczerze mówiąc, nic nas oprócz nas samych nie ogranicza, także my trzymamy kciuki, żeby na koncie pana Józefa oraz wszystkich tegorocznych maturzystów pojawił się komplet zaliczeń. Jutro królowa nauk, czyli matematyka, i życzymy wam, żeby wszystkie ikcy się zgadzały, żeby wszystkie boki miały odpowiednie miary, no i ogólnie, żeby w tej matematyce wszystko się zgadzało i zadania były całkiem proste. Także powodzenia, trzymamy kciuki za was wszystkich, a już teraz na naszej antenie Krzysztof Krawczyk w piosence Mój Przyjacielu.

0: A skoro jesteśmy jeszcze w temacie matur, to nasza redakcyjna koleżanka Nikola Tutlewska zapytała naszych malborskich maturzystów, jak im poszła ta pierwsza matura, czyli ta z języka polskiego. Opowiedzieli nam również, na jakie lektury liczyli i opowiedzieli nam o tym w sądzie. Także posłuchajcie.
1: Pierwszy dzień matur już za wami. Dzisiaj był egzamin z języka polskiego. Powiedz proszę, jak ci poszło i jakie zadania zostały wam przedstawione?
2: Myślę, że poszło mi całkiem nieźle. Na pewno był plakat z Antygony, który był bardzo łatwy i naprawdę było bardzo przyjemne to wszystko. Była fajna rozprawka, było naprawdę dużo przyjemnych lektur. Nie było żadnego wesela, nic takiego, czego się bardzo bałem.
3: Nie było to zbyt łatwe, ale też nie było zbyt trudne. Jakby wydaje mi się, że tą pierwszą część nawet dobrze napisałem. Mogę się przyznać, uczyłem się tydzień. Jak nie teraz, to sierpień, nie? Jak nie teraz, to 5 lat jeszcze w przód.
4: Zadanie w tym roku nie było jakieś bardzo trudne. Myślę, że mi dobrze poszło.
5: Ja uważam, że było łatwe. Uczyłem się 3 dni. Sądzę, że drugi temat był dziwny na wypracowaniu i nie wiedziałem, co tam bym mógł napisać. Ale jak widać, 3 dni się uczyłem, zrobiłem wszystko. Jestem tego pewny, że jest dobrze.
6: Mi się wydaje, że było okej. No, nie było jakoś bardzo trudno. Spodziewałam się trochę łatwiejszego, bo jednak wydaje mi się, że poprzednia matura była łatwiejsza, ale też nie było najgorzej.
7: Szczerze uważam, że matura mi poszła dobrze. Tematy były w rozprawce takie, które dało się wybrnąć i dobrze napisać. Zadań się ogólnie nie bałem. Obstawiałem, że będą trzy podstawowe lektury, jak lalka czy zbrodnia i kara, ale w zbrodni i kary to nie było akurat. Była lalka, był rok 84, inny świat. Tych się nie bałem, bo te lektury akurat znałem dobrze. Mam nadzieję, że poszło dobrze.
8: Mi poszło chyba spoko. No i ogólnie jestem zadowolony jak na razie.
1: Co roku, jak wiemy, obstawia się, co na tej maturze będzie i są jakieś takie, można powiedzieć, preferencje, że to bym chciał, a tego bym nie chciał. Jak to było u ciebie?
2: Liczyłem na to, że nie będzie właśnie wesela, chłopów, potopu, bo to jest bardzo trudne do zrozumienia i jest bardzo nudne. Komuś chce czytać 600 stron o tym, że jakiś chłop zbiera kapustę albo ziemniaki.
8: Było mniej więcej wszystko to, co chciałem, ale to jednak te tematy były takie podejrzliwe na rozprawce.
2: Liczyłem, że będzie lalka i była lalka. W rozprawce była zbrodnia i kara, na którą też liczyłem i też jest fajną lekturą i więcej było na pewno tego, czego chciałem niż nie chciałem.
7: Bałem się, że mogą być jakieś utwory typu jak Romantyczność Mickiewicza czy Bajki Krasickiego. Był fragment Bajki Krasickiego, ale taki, który był zrozumiały i udało się akurat dobrze na niego odpowiedzieć, a szczerze to cieszyłem się z tego, że jest lalka, bo lalka jest zawsze na 100%. To jest jedna z najłatwiejszych lektur.
1: Powiedzcie mi, czy mieliście jakąś taką lekturę, której się obawialiście, że na tej maturze się pojawi, a czy mieliście jakąś taką, o którą wręcz się modliliście, żeby to była ta?
3: Błagałem, żeby to była lalka i się pojawiła lalka i się nawet odniosłem na wypracowaniu. Błagałem, żeby nie było wesela.
5: Ja akurat nie czytałem chłopów i na szczęście tego nie było, a co to właśnie chciałem mieć dżumę i zbrodnie i kary. Akurat się do tego odwołałem, więc super. Wszystko po mojej myśli.
6: Zdecydowanie najbardziej bałam się Ferdy Durkę, która była niestety, ale było takie zadanie, które byłam w stanie zrobić. Bałam się, że będzie wesele i literatura wojenna, która też była, ale też byłam w stanie zrobić, chyba.
1: Pojawiły się jakieś takie na przykład, których byłaś pewna, że okej, te lektury znam.
6: Myślę, że lalkę,
7: Całym sercem bałem się tego, że będzie potop, ale na szczęście się nie pojawił i myślę, że z lektur takich strasznych to wszystko. Chciałem bardzo, żeby była lalka i bardzo, żeby była dżuma. Niestety dżumy nie było, ale lalka jak co roku była.
1: I powiedz mi, który z tych trzech egzaminów podstawowych, do których przystępujecie, wydaje się dla ciebie najtrudniejszy?
2: Dla mnie właśnie ten polski był tym najtrudniejszym, bo byłem zagrożony w tej klasie, ale jak mi dobrze poszło, to raczej reszcie też dobrze pójdzie.
8: Boję się na pewno kardynała na polskim i matematyki. Angielskiego jestem pewny.
7: Najpewniej się czuję angielskiego, boję się matmy i szczególnie, bo może mi pójść najsłabiej, a z polskim to fajnie, tylko się boję tego kardynała, że mogłem jakiegoś walnąć, czy mieć problem z odpowiedzeniem na notatkę syntetyzującą, która jest w moim przypadku najtrudniejsza do napisania, bo nie rozumiem.
5: To ja natomiast właśnie jestem najbardziej pewien angielskiego i tak jak ten kolega, najbardziej się bałem polskiego, ale nie poszło tak źle. Matematyka to jakoś pójdzie.
6: No to właśnie polskiego, bo w tym polskim, to wiadomo, można zrobić błąd kardynalny i wyzerują. Reszty to tak w sumie jestem pewna, że zdam, bo matmę jednak się uczę przez cały rok i tam powtarzam, też chodziłam na korepetycje, a angielski to umiem.
3: Jestem pewny angielskiego, to jest na 100%, że dam radę, zdam i bałem się polskiego, nie było najgorzej. No i jutro się boję mojej nemezis matematyki.

0: Na naszych zegarach pojawiła się godzina 16, to jest popołudniowa kawa z Radiem Malbork, przy mikrofonie Anna Ciechanowska. Zerknijmy na mapy pogodowe. Temperatura minimalnie spadła, bo wciąż mamy 20 stopni na termometrach, chociaż tutaj prognoza pokazuje mi, że aktualnie pada deszcz, ale jak wyglądam przez okno, to raczej jeszcze nie pada, chociaż te chmury mogą zwiastować jakieś nadchodzące opady deszczu, ale słońce wciąż walczy z tymi chmurami, także ta pogoda dzisiaj taka trochę niewiadoma. Aktualne ciśnienie to 1010 hektopaskali, wiatr około 22 km na godzinę. Nie przedłużając, posłuchajcie Ani Ignaczak i wiadomości z regionu.
1: Burmistrz Malborka wraz z Muzeum Miasta zapraszają mieszkańców na wyjątkowe wydarzenie o charakterze historycznym. Już jutro o godzinie 17 zaplanowano uroczyste otwarcie wystawy upamiętniającej 85. rocznicę powstania Związku Polaków Młody Las. O randze tej rocznicy opowiada dyrektor Muzeum Miasta Malborka Tomasz Agajczyk.
2: A data jest dla nas bardzo ważna, ponieważ 5 maj to jest dzień, w którym członkowie Polacy, którzy byli na przymusowych robotach w Malborku, złożyli przysięgę i założyli Związek Polaków Młody Las na Zamku Malborskim. I to jest taka symboliczna data, 85 lat istnienia Młodego Lasu. I właśnie z tej okazji przygotowaliśmy dla Państwa wystawę zewnętrzną oraz specjalną publikację.
1: Wydarzenie odbędzie się w siedzibie muzeum i stanowi część tegorocznych obchodów 740-lecia nadania praw miejskich Malborkowi. Strażacy z powiatu malborskiego podsumowali miniony tydzień. Od 27 kwietnia do 3 maja odnotowano łącznie 26 interwencji, w tym 16 pożarów, 8 miejscowych zagrożeń oraz 2 fałszywe alarmy. Najwięcej zdarzeń dotyczyło pożarów, głównie traw. Strażacy gasili także m.in. pożar poddasza w Kamionce oraz śmieciarki w Malborku. Od początku roku służby interweniowały już 365 razy. To więcej niż w tym samym okresie ubiegłego roku. Jednocześnie strażacy z powiatu malborskiego apelują o ostrożność, zwłaszcza w związku z rosnącą liczbą pożarów traw. Dziś także ważny dzień dla mundurowych, bo 4 maja obchodzimy Międzynarodowy Dzień Strażaka. W Malborku powiatowe obchody zaplanowano na 18 maja przed Komendą Powiatową Państwowej Straży Pożarnej przy ulicy Wybickiego. Uroczystości rozpoczną się od apelu, podczas którego wręczone zostaną odznaczenia i awanse. Po części oficjalnej będzie można zobaczyć sprzęt wykorzystywany przez strażaków oraz odwiedzić punkt informacyjny dotyczący działalności służb. Oddział Polskiego Towarzystwa Turystyczno-Krajoznawczego szykuje kolejną propozycję dla miłośników aktywnego wypoczynku. Tym razem zachęca do udziału w wędrówce w koło Komina. Wydarzenie odbędzie się w najbliższą sobotę, 9 maja. Uczestnicy przejdą trasą przez Kałdowo, Kamionkę i Kamienicę do Rakowca. Zbiórkę zaplanowano na godzinę 11 przy drewnianej kładce na Nogacie od strony zamku. Wędrówkę poprowadzi przewodnik PTTK Bogdan Monder, który po drodze opowie o mijanych miejscach i lokalnej historii.
0: To były wiadomości z regionu, na naszych zegarach 16:03, a już teraz przed Wami na 94 FM Wiktor Waligura w piosence Zagrajmy.
3: 94 FM Radio Malbork.

0: Reklama.
1: Nie masz jeszcze pomysłu na komunijny prezent? Zajrzyj na Allegro. Znajdziesz tutaj mnóstwo propozycji, które będą pamiątką na lata, w tym konsole do gier wideo. Jak sprawdzone prezenty na komunię, to Allegro.
2: Chleb, masło, mleko
3: i nowe MG albo Alfa Romeo, Skoda, Opel czy Citroën.
4: Kochanie, zakupy nam się trochę wymknęły spod kontroli.
3: Ale w H&M Gramatowski w Elblągu to zupełnie normalne. 5 marek, ponad 50 modeli, tysiące możliwości.
5: H&M Gramatowski, twoje centrum motoryzacji w Elblągu.
0: Reklama. Radio Malbork.

0: W miniony piątek, 1 maja, odbyła się Scena dla Malborka, czyli plenerowe koncerty lokalnych artystów oraz ich przyjaciół, które miały uczcić 740-lecie nadania Malborkowi praw miejskich. Małgorzata Badziąg, dyrektorka Malborskiego Centrum Kultury i Edukacji, podsumowała to wydarzenie i zdradziła słuchaczom, jakie inicjatywy planują na przyszłość.
1: Małgorzata Badziąg, dyrektor Malborskiego Centrum Kultury i Edukacji.
2: Znajdujemy się na kolejnym wydarzeniu, które ma świętować 740 jubileusz miasta Malborka, mianowicie na Scenie dla Malborka. Jakby pani podsumowała to wydarzenie?
1: Przede wszystkim bardzo się cieszę, że dopisała nam pogoda, bo to jest na imprezach plenerowych zawsze połowa sukcesu, ale dopisała też malborska publiczność, z czego się ogromnie cieszymy, bo właściwie od samego początku imprezy aż do teraz, a jesteśmy już przed ostatnim koncertem finałowym. Jest nas tutaj dużo i myślę, że wszyscy się dobrze bawimy. Program był zróżnicowany muzycznie, jeśli chodzi o występujących, więc myślę, że każdy znalazł coś dla siebie. No zostało nam jeszcze dosłownie za 2 godzinki ostatniego koncertu, także cieszę się bardzo, że wspólnie świętowaliśmy te 740 urodziny Malborka właśnie w majówkę.
2: Czy mogłaby zdradzić pani słuchaczom, jakie są kolejne plany na świętowanie tego wielkiego jubileuszu?
1: No przed nami zawsze jest czerwiec, który jest takim miesiącem mocno obfitującym w różne wydarzenia plenerowe, bo to jest miesiąc, w którym świętujemy i Dni Malborka, ale także Festiwal Kultury Dawnej, Malborskie Obchody Nocy Świętojańskiej, jeszcze parę innych nowości, więc proszę nas śledzić i obiecujemy, że nie będziecie się Państwo nudzić.

0: Podczas trwania koncertów w ramach Sceny dla Malborka zapytaliśmy uczestników wydarzenia o wrażenia z tej inicjatywy oraz o to, z czym kojarzy im się oraz bez czego nie wyobrażają sobie weekendu majowego. Posłuchajcie ich odpowiedzi. Znajdujemy się na wydarzeniu pod nazwą Scena dla Malborka, związaną z 740 urodzinami naszego miasta. Jak wam się podoba?
1: Fajnie jest nawet, nie?
2: No fajnie, maluję twarze, ogólnie jest dobrze.
3: Mi się bardzo podoba.
0: Dzień dobry, chciałabym zapytać, jak się państwu podoba dzisiejsze wydarzenie?
4: Super, super. Bardzo, bardzo bogaty program.
5: Zgadza się.
3: Bardzo fajnie. Zresztą nasze dzieci też występowały, więc... Ogólnie wrażenia super.
6: Fajnie.
7: Bardzo mi się podoba takie dzisiejsze wydarzenie i uważam, że powinno być takich więcej w Malborku.
8: Mi tak samo, ładnie słoneczko przygrzało, także miło postać i pooglądać i posłuchać.
9: No grill oczywiście, no i kiełbaski. No.
10: Z tym, że jeszcze trzeba iść do szkoły.
11: Grill i działka.
0: Z racji, że rozpoczęliśmy dzisiaj oficjalnie majówkę, chciałam zapytać, z czym najbardziej się państwu kojarzy majówka?
4: Z odpoczynkiem.
5: Robisz?
4: Z odpoczynkiem, z relaksem, z pogodą, ze słońcem, z wolnością.
5: Ja pogoda zresztą dzisiaj nam dopisuje.
8: I tak samo ze słoneczkiem, z grillem, z posiedzeniem z rodziną.
0: Mamy dzisiaj pierwszy dzień majówki i z tej okazji chciałam zapytać, czym najbardziej się kojarzy panią majówka?
12: Nam się majówka kojarzy z piękną pogodą, z piknikami.
5: Z grillem.
7: O, i właśnie z tym słoneczkiem, które zawitało właśnie dziś.
13: Ze słabą pogodą, ale dzisiaj jest wyjątkowo fajnie.
5: Świętem pracy i świętem narodowym i świętem flagi państwowej. Wszystko razem.
14: To chyba z długim weekendem, że można w końcu odpocząć i teraz korzystać ze słońca.
0: Czego absolutnie nie może zabraknąć podczas majówki?
15: Dobrego towarzystwa.
14: I dobrego podejścia i nastroju.
5: Flag państwowych.
0: Czego absolutnie nie może zabraknąć podczas majówki?
15: No pogody.
16: No podejrzewam, że po prostu tego patriotyzmu.
5: Pogody.
0: A czego absolutnie nie może zabraknąć podczas majówki?
7: Oj, czegoś zimnego do picia. I grilla.
5: Pogody.
8: Grilla i czegoś zimnego.
9: Grilla.
10: Też bym powiedziała, że grilla.
0: Czego absolutnie nie może zabraknąć podczas majówki?
4: Pogody, słońca, towarzystwa, dobrego humoru, zdrowia.
5: No i takiej ludzkiej przyjaźni.

0: Dochodzi godzina 16.30, a my sprawdźmy, co dzieje się w kraju i na świecie.
1: Za maturzystami pierwszy egzamin z języka polskiego. Podsumowanie majówki na drogach i górskich szlakach i spory zastrzyk finansowy dla ratowników wodnych w jednym regionie. Miriam Lipińska. Wpływ pracy na człowieka i na otaczającą go rzeczywistość oraz kiedy dla człowieka jest ważne, jak postrzegają go inni. To tematy rozprawki na pisemnym egzaminie maturalnym z języka polskiego na poziomie podstawowym. Na tegorocznej maturze pojawiły się też takie lektury jak Antygona, Ferdydurkę, Inny Świat, Lalka i Przedwiośnia.
2: Ja ogólnie się nie stresowałam, bo to jest taki przedmiot, że tak właściwie wybrnie się w jakikolwiek sposób. Ważne, żeby dobrze uzasadnić.
3: Chyba zdałam. Wydaje mi się, że zamknięte zadanie mam dobrze. Wszystkie.
4: Dużo lektur przewidziałam, na przykład Przedwiośnie, Lalka była, Antygona była, a tego się akurat nie uczyłam, ale chyba git.
5: Fajne lektury, liczyłem na Lalkę, była Lalka, przyjemna matura.
2: Nawet nie była taka trudna, może próbna była troszeczkę łatwiejsza. Jak ktoś się przygotował, to na pewno dał sobie radę.
6: Tematy były bardzo fajne i uważam, że lektury były również trafione.
1: Jutro

0: Wielokrotnie potrzebny był śmigłowiec. TOPR podkreśla, że mimo wiosennej pogody w dolinach, w wyższych partiach Tatr nadal panują zimowe warunki. Mamy też podsumowanie długiego weekendu na drogach. Od czwartku do wczoraj doszło do 278 wypadków, w których zginęło 20 osób, a 321 zostało rannych. Policjanci złapali też ponad 1300 pijanych kierowców. Szymon Hołownia jest pewien, że żadnego wniosku o uchylenie mu immunitetu nie będzie, bo w sprawie afery Collegium Humanum jest niewinny, przekonuje poseł Polski 2050 Michał Gramatyka. To po medialnych doniesieniach o szykowanym wniosku o uchylenie immunitetu Hołowni, ale też europosła Michała Koboski.
1: Hołownia w sprawie Collegium Humanum jest po prostu niewinny. Podobnie jak w dobrej wierze pewnie na Collegium Humanum studiowała pani minister Aleksandra Gajewska, były minister Sługocki, no Jacek Sutryk nawet zdaje się z tego, co wiem, to ma akt oskarżenia. Natomiast no i Hołownia, i Kobosko w mojej ocenie w tej sprawie są po prostu niewinni.
0: Na Collegium Humanum miało dochodzić do załatwiania dyplomów bez udziału w zajęciach. Hołownia przyznaje, że rozważał studia na tej uczelni, ale zapewnia, że ich nie podjął. A rektora placówki nie zna i nie miał z nim kontaktu. Kujawsko-Pomorskie Wodne Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe dostanie 1 000 000 złotych na nowy sprzęt. Część środków pochodzi z puli przeznaczonej na ochronę ludności, tłumaczy wojewoda Michał Sztybel.
2: Jest możliwe finansowanie następujących zadań, czyli utrzymywanie gotowości ratowniczej, prowadzenie działań, organizowanie i prowadzenie szkoleń ratowników, utrzymywanie gotowości operacyjnej sprzętu ratowniczego czy prowadzenie dokumentacji.
0: W ubiegłym roku ratownicy wodni mogli liczyć na wsparcie w wysokości połowy tegorocznej sumy, czyli na 500 000 złotych.

0: Lodowisko miejskie przy ulicy Mickiewicza zakończyło sezon zimowy z końcem marca, a w tym samym miejscu co roku w sezonie letnim działa rolkowisko. O szczegółach działania tego miejsca opowiada Piotr Sadowski, dyrektor Ośrodka Sportu i Rekreacji w Malborku. Posłuchajcie.
1: Lodowisko jak co roku cieszyło się bardzo dużym zainteresowaniem, ale w miejsce lodowiska tradycyjnie w sezonie letnim będzie rolkowisko. Panie dyrektorze, jak będzie działało rolkowisko miejskie w Malborku?
2: Jak co roku od 1 maja staramy się, żeby już tafla rolkowiska leżała na płycie. Faktycznie, tak jak pani wspomniała, lodowisko cieszyło się sporym zainteresowaniem. Odwiedziło nas ponad 23 tysiące mieszkańców wejść, także jesteśmy bardzo zadowoleni. No i działało do końca marca, natomiast kwiecień to zawsze jest taki okres, który pozwala roztopić taflę, wysuszyć tą posadzkę, która jest, i układamy matę. Mata została ułożona. Rozpoczynamy sezon rolkowy, który będzie trwał do końca września. Od 4 maja serdecznie zapraszamy wszystkich chętnych. Postaraliśmy się o taką nowość, bo było wiele zapytań mieszkańców o wypożyczalnie rolek. Postaraliśmy się zakupić kilkadziesiąt par rolek w rozmiarach na razie 28 do 39, czyli dla, powiedzmy, najmłodszych. I w związku z tym też wprowadzamy taką naukę jazdy bezpłatną, która będzie się odbywała we wtorki i czwartki od godziny 17 do 18, więc serdecznie zapraszamy wszystkich rodziców, dziadków, opiekunów z maluchami. Będzie czekał na nich instruktor. Jeżeli będzie spore zainteresowanie, to dwóch instruktorów, którzy poprowadzą naukę, pierwsze kroki na rolkach. Rolki są do dyspozycji w cenie 15 zł na godzinę wypożyczenia. Jak ktoś będzie miał swoje, to ze swoimi zapraszam. Tak jak już wspomniałem, nauka jest bezpłatna, jest w cenie biletu, tak? Czyli dla mieszkańca Malborka jest to kwota 6 zł za tą godzinę nauki, przebywania na rolkowisku. Zobaczymy, chcemy, żeby jak najmłodsi adepci posiedli tą umiejętność jazdy na rolkach, żeby później im było bezpieczniej w starszym wieku na chodnikach, na ulicach, bo wiemy, że dzieci sporo jeżdżą na rolkach w naszym mieście. Tak, kask obowiązkowo musi być, mamy te kaski, więc to wypożyczalnie już każdy wypożycza, ale jak ktoś może ma swój rowerowy, nawet może być, no chodzi o bezpieczeństwo, że dziecko jak się wywróci, tak samo jeżeli ktoś ma ochraniacze jakieś na kolana czy na łokietniki, to też zawsze warto założyć i mile to jest widziane. Jeszcze raz serdecznie zapraszamy. Poza tymi godzinami, oczywiście od poniedziałku do piątku rolkowisko jest otwarte dla wszystkich chętnych. W poniedziałki, środy, piątki od godziny 8 do 16, natomiast wtorki, czwartki od godziny 13 do godziny 20. Zazwyczaj soboty, niedziele będą rozgrywane tutaj turnieje też na rolkach, bo nasz zespół Bombers Malbork gra w ekstraklasie na rolkach i w pierwszej lidze. Do tego będą rozgrywki też młodzieżowe, więc to będzie wypełnione na pewno do wakacji.
3: Radio Malbork 94 FM.

0: Ten dźwięk właśnie zwiastuje godzinę 17. Już za moment ponownie usłyszymy się z Anią Ignaczak i sprawdzimy, co dzieje się w regionie, ale zanim to zerknijmy na prognozę pogody. Na termometrach wciąż temperatura powyżej 20 stopni, ciśnienie około 1010 hektopaskali, wiatr 23 km na godzinę, temperatura w nocy minimalnie to będzie 8 stopni, także naprawdę będzie dzisiaj w nocy ciepło. Nie przedłużając, posłuchajcie wiadomości z regionu.
1: Ciepła majówka sprawiła, że pierwsi śmiałkowie rozpoczęli już sezon na kąpiele i niestety nie obyło się bez ofiar. W niedzielę w naszym kraju utonęła jedna osoba. Od początku kwietnia 19 osób, z czego aż 6 w województwie pomorskim. Takie dane podaje Rządowe Centrum Bezpieczeństwa. Pamiętajcie, że w czasie wypoczynku nad wodą najważniejszy jest rozsądek. Mundurowi apelują, by wybierać tylko oznakowane kąpieliska. Trwają ostatnie przygotowania do pierwszego ogólnopolskiego festiwalu Natura Powrót do Korzeni. O tym, co czeka na uczestników już w najbliższy weekend 9 i 10 maja w Centrum Konferencyjnym przy ulicy Parkowej, mówi współorganizatorka akcji Karolina Wiejak.
2: Mamy strefę natury, w której będzie zagroda ze zwierzętami. Będą warsztaty z plecenia wianków. Będzie oczywiście ta strefa gastronomii, będzie ta strefa rękodzielników i oczywiście mamy tutaj chyba ten najważniejszy punkt, czyli tą strefę zdrowia, w której właśnie będzie Fundacja OnkoCafe. Tutaj, tak jak Master wspomniał, przy współpracy z Powiatowym Centrum Zdrowia w Malborku. I to będą namioty, gdzie panie tutaj będą miały okazję w dniu 9 maja, w godzinach od 11 do 18, można przyjść bez zapisów na darmowe badania USG.
1: Festiwal Natura Powrót do Korzeni odbywa się pod patronatem starosty powiatu malborskiego Piotra Szwedowskiego. Ulice wielu pomorskich miast wypełnią się kolorowym peletonem najmłodszych mieszkańców. Rozpoczyna się kolejna edycja kampanii Rowerowy Maj, największego w Polsce projektu promującego aktywne podróże do szkół i przedszkoli. W akcję włączyły się takie miejscowości jak Sopot, Sztutowo, Gdańsk, Gdynia, Stegna czy Sztum. Zasady są proste. Każdy uczeń i nauczyciel, który dotrze na lekcję w sposób aktywny, na rowerze, hulajnodze, rolkach czy deskorolce, otrzymuje naklejki do dzienniczka i na wspólny plakat klasowy. Dla najaktywniejszych przewidziane są nagrody. W Malborku odbędzie się jubileuszowy koncert z okazji 10-lecia inicjatywy Otwarte Gitary. Wydarzenie zaplanowano na 23 maja w pubie Baszta, start o godzinie 20. Na scenie pojawią się zarówno amatorzy, jak i doświadczeni muzycy, prezentując różnorodny repertuar, od rocka i popu po poezję śpiewaną. Zainteresowani występem już mogą się zgłaszać. Organizatorzy podkreślają, że koncert od lat łączy muzykę z działalnością charytatywną. Tym razem wsparcie trafi do Fundacji Rock'n'Roll. Wstęp na wydarzenie ma formę dobrowolnej wrzutki do puszki.
0: To tyle, jeśli chodzi o wiadomości z regionu na ten moment. Właśnie na naszych zegarach pojawiła się godzina 17.03, a równo o godzinie 17.30 po raz ostatni usłyszycie dzisiaj wiadomości z kraju i ze świata.
3: Radio Malbork 94 FM.

0: Autopromocja.
1: Zwolnij rytm to audycja, która sprawia, że za pomocą muzyki możemy zafundować sobie chwilę wytchnienia i spokoju. Zapraszam w każdy poniedziałek o godzinie 20. Wioletta Rudowłosa-Jankowiak.
0: Autopromocja. Reklama.
2: Twój autoryzowany salon i serwis Kia HADM Gramatowski z ponad 25-letnim doświadczeniem na rynku. Nowe modele Kia, atrakcyjne finansowanie i kompleksowa obsługa posprzedażowa. Bo u nas samochód to nie tylko zakup, to pewność na lata. Kia HADM Gramatowski, Starogard Gdański. Umów jazdę testową już dziś.
0: Reklama. 94 FM. Radio Malbork.

Mamy dzisiaj 4 maja i muszę przyznać, że jest to jeden z najbardziej obleganych dni, jeśli chodzi o święta nietypowe w kalendarzu, bo dzisiejsza lista solenizantów jest naprawdę imponująca. I zaczynamy od wielkich ukłonów w stronę piekarzy, którzy mają też dzisiaj swoje święto, dzięki którym zawdzięczamy zapach świeżego pieczywa o poranku. Pozdrawiamy również hutników pracujących w ekstremalnym żarze, a także garncarzy i kominiarzy, którzy tradycyjnie mają nam przynosić szczęście. No ale umówmy się, dzisiejszy dzień, patronat świętego Floriana, należy przede wszystkim do nich, czyli do strażaków. Obchodzimy dzisiaj Międzynarodowy Dzień Strażaka i to są ludzie, którzy jako jedni z niewielu biegną w stronę niebezpieczeństwa, gdy wszyscy inni biorą nogi za pas. I choć kojarzymy ich głównie z gaszeniem pożarów, to dzisiejsza straż pożarna to absolutni spece od ratownictwa chemicznego, medycznego czy wysokościowego. A dzisiejsze święto to jest idealny moment, by docenić ich niesamowitą odwagę, ale też przypomnieć sobie, że tą ich pracę sami możemy trochę ułatwić. Aktualna sytuacja jest dosyć poważna, bo jesteśmy w okresie nasilonej suszy i ściółka w lasach czy trawy na polach są suche, potocznie mówiąc, jak pieprz. I w takich warunkach naprawdę czasem wystarczy tylko iskra, by doszło do ogromnej tragedii. Dlatego apelujemy o rozsądek wszystkich. Pomóżmy strażakom i pod żadnym pozorem nie wypalajmy traw. To nie jest sposób na użyźnianie gleby, to jest śmiertelne niebezpieczeństwo dla zwierząt i ludzi. Pamiętajmy, że gdy strażacy walczą, strażacy walczą z bezmyślnie wywołanym pożarem nieużytków, to gdzieś tam dalej może ich zabraknąć, gdzie ktoś właśnie walczy o życie, na przykład w wypadku drogowym albo pożarze jakiegoś domu. Także wydaje mi się, że najlepszym prezentem dla nich gdzieś będzie odpowiedzialność i puste statystyki wyjazdów do płonących łąk. No i ogólnie wszystkim strażakom zawodowym oraz druhom z OSP życzymy dziś przede wszystkim spokoju, bezpiecznej służby i zawsze tyle samo powrotów, co wyjazdów. Dziękujemy bardzo za waszą ciężką pracę i życzymy szczęścia i tego, żeby zawsze wszystko było dobrze.

0: Już niebawem Teatr Zryw po raz kolejny stanie na deskach malborskiej sceny. Przygotowali dla mieszkańców coś niezwykłego. I naszym gościem z tej racji dzisiaj był Robert Puczka, instruktor grupy, który opowiedział nam o szczegółach tego spektaklu oraz o tym, jak na przestrzeni lat zmieniali się członkowie grupy. Posłuchajcie.
1: Robert Puczka, reżyser i scenarzysta spektaklu.
0: Grupa Zryw po raz kolejny wystąpi na deskach malborskiej sceny. Co tym razem zaprezentują mieszkańcom?
1: Tym razem zapraszamy Państwa serdecznie na nieszczęsną próbę wystawienia Zielonej Gęsi, czyli autorski spektakl oparty na tekstach Gałczyńskiego.
0: A dlaczego wybór padł akurat na te teksty?
1: Długo szukaliśmy, co tym razem możemy zaprezentować naszej ukochanej malborskiej publiczności. I w tekstach Gałczyńskiego, w tym cyklu Zielona Gęś, bardzo spodobała nam się ta lekkość, humor, który jest przedstawiony bardzo w krzywym zwierciadle poprzez absurd. Bardzo nas to zaciekawiło i stwierdziliśmy, że warto się nad tym pochylić. Kiedy się pochyliliśmy, okazało się, że w tym jest jeszcze więcej ciekawego i tak naprawdę, co będą mogli Państwo zobaczyć, był to jedynie pewien impuls, z którego wyszliśmy, tworząc nasz spektakl.
0: Do kogo skierowane jest to wydarzenie?
1: Jak większość naszych produkcji, kierujemy je do każdego widza. Od najmłodszych do najstarszych, myślę, że każdy znajdzie coś dla siebie. Również zapraszamy grupy szkolne na nasze spektakle przedpremierowe, na próby generalne. Szkoły już dostały informacje na skrzynki e-mailowe, jak mogą się zapisać i przyjść na taki spektakl.
0: Czy na to wydarzenie obowiązują jakieś wejściówki?
1: Nie, zapraszamy serdecznie wszystkich chętnych. Wstęp jest wolny. Premiera już w piątek o godzinie 17:15 maja.
0: A teraz zapytam trochę od zaplecza. Jak długo przygotowywaliście się do tego występu?
1: Myślę, że lekko ponad pół roku. Ciężko mi jest to dokładnie określić, bo są momenty, kiedy pracujemy intensywniej, są lżejsze, kiedy musimy położyć nacisk na jakiś inny projekt, ale nad tym konkretnym tytułem, może od listopada, coś takiego.
0: Już wiele razy występowaliście i na malborskiej scenie, i nie tylko. Powiedz mi, czy na przestrzeni tych lat zauważyłeś zmianę w swoich podopiecznych?
1: Zdecydowanie te już ponad 4 lata, kiedy współpracujemy, przyniosły bardzo duży rozwój. Widać to praktycznie w każdym. W sposobie grania, w sposobie wyrazu, ale też w tym, co zaowocowało w ich prywatnym życiu, w otwartości i we wszystkich innych kompetencjach, które zdecydowanie się w nich wzbudziły i rozwinęły.
0: Podsumujmy najważniejsze informacje i zaprośmy do brania udziału.
1: Serdecznie zapraszam Państwa na spektakl Nieszczęsna próba wystawienia Zielonej Gęsi w wykonaniu Teatru Zryw, który działa pod egidą 22. Bazy Lotnictwa Taktycznego w Malborku. Spektakl odbędzie się w piątek, 15 maja o godzinie 17.
2: Radio Malbork 90.4 FM.

0: Na zegarach godzina 17.30 to czas na wiadomości z kraju i ze świata.
1: Idzie załamanie pogody. Początek już jutro. Polska podpisze z Wielką Brytanią traktat o obronności. Jest data. Koniec wyjątkowo długiego sezonu narciarskiego na Kasprowym Wierchu. Miriam Lipińska. Od jutra stopniowa zmiana pogody. Do Polski zacznie napływać chłodniejsze powietrze i deszczowe chmury. Pogoda popsuje się najpierw na północy i zachodzie kraju, mówi Przemysław Makarewicz, synoptyk Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej.
2: Jutro na północy i zachodzie kraju zachmurzenie duże z opadami, które miejscami na północy kraju mogą być o umiarkowanym natężeniu i tam też będzie najchłodniej z temperaturą maksymalną około 15 stopni. W pasie od Dolnego Śląska po Podlasie możliwe są także burze.
1: Słonecznie i ciepło będzie jutro jeszcze na południu i wschodzie, ale i tam w kolejnych dniach dotrze chłód i deszcz. Zdjęcia fragmentów arkusza maturalnego w sieci krótko po rozpoczęciu egzaminu z języka polskiego. Dyrektor Centralnej Komisji Egzaminacyjnej Robert Zakrzewski nie wyklucza złożenia zawiadomienia do prokuratury, jeśli będzie uzasadnione podejrzenie złamania prawa. Dodaje jednocześnie, że upublicznienie arkuszy w trakcie matury nie wpłynęło na przebieg egzaminu.
3: Zostało zrobione zdjęcie. Zgodnie z procedurami egzaminacyjnymi każda osoba, która tylko wnosi niedozwolone urządzenie, będzie miała unieważniony egzamin

0: ważną, żeby szukać realnych partnerów z dużym potencjałem, którzy są gotowi do stałej współpracy militarnej i dziedzinie, szeroko pojętej dziedzinie obronności. Wielkiej Brytanii zależy też na tym, Polska jest tutaj wymarzonym partnerem, aby mieć rzetelnego adwokata, jeśli chodzi o zbliżenie się Wielkiej Brytanii do Unii Europejskiej. Problem takiej ponownej reintegracji.
1: Będzie to drugi w ostatnim czasie taki traktat. Rok temu podobną umowę podpisaliśmy z Francją. Jest list gończy za adwokatem od trumien na kółkach. Prawnik Paweł Kozanecki został w marcu prawomocnie skazany na 1,5 roku więzienia za spowodowanie wypadku, w którym zginęły dwie kobiety. Policja na polecenie sądu miała doprowadzić adwokata do aresztu, ale nie została go w miejscu zamieszkania. Zmieniamy temat. Koniec sezonu narciarskiego na Kasprowym Wierchu. Od dziś ze szczytu nie można już zjeżdżać na nartach, ale i tak w tym roku sezon był wyjątkowo długi i udany. Nie da się też wjechać kolejką na Kasprowy, bo ruszył właśnie przegląd techniczny, mówi rzeczniczka Polskich Kolei Linowych Marta Grzywa.
2: Podczas prac serwisowych będziemy szczegółowo sprawdzać zarówno wagoniki, jak i urządzenia napędowe oraz liny. Są to też takie standardowe procedury, które wymagają czasowego wyłączenia kolei z ruchu pasażerskiego.
1: Kolejka ponownie ruszy 22 maja.
3: Radio Malbork.

0: Do ostatniego dnia maja zainteresowani mogą składać wnioski o przyjęcie swoich pociech do Państwowej Szkoły Muzycznej w Malborku. Aby jeszcze bardziej utwierdzić ich w przekonaniu, że to najlepszy wybór, nauczyciele i władze szkoły zapraszają do wzięcia udziału w dniu otwartym, który odbędzie się 13 maja. Dyrektor Marta Osowska-Utrysko w rozmowie z naszą reporterką Nikolą Tutlewską opowiedziała o szczegółach tej inicjatywy, o tym, dlaczego warto pojawić się na tym wydarzeniu oraz o powtarzających się pytaniach kierowanych przez rodziców, na które bardzo chętnie odpowiedzą na miejscu.
1: Marta Osowska-Utrysko, dyrektor Państwowej Szkoły Muzycznej w Malborku.
2: Już 13 maja Państwowa Szkoła Muzyczna otworzy swoje drzwi dla tych, którzy są zainteresowani nauką właśnie w tej szkole. Kto powinien szczególnie zjawić się tego dnia?
1: My zapraszamy wszystkie osoby, które w jakikolwiek sposób wiążą swoją codzienność z naszą szkołą, są zainteresowane, jak tutaj wygląda nauka, a tak już najbardziej zapraszamy i najserdeczniej dzieci i rodziców, które pragną uczyć się grać na instrumentach.
2: I co zaplanowaliście Państwo w ramach harmonogramu tego dnia?
1: W naszej wesołej szkole tego dnia, mam nadzieję, sporo atrakcji. Wszyscy będą serdecznie witani już od progu. Rozpoczniemy krótkim koncertem, na którym zostaną zaprezentowani nasi główni bohaterowie, wszystkie instrumenty, na których uczymy grać w naszej szkole. Będą na tym koncercie jakieś konkursy, jakieś wesołe pytania, więc nie potrwa on długo, ale tak kolorowo i barwnie, aby dzieci mogły posłuchać i zobaczyć, jakie instrumenty, jakie ciekawe cechy ze sobą niosą i jak można na nich grać. Tego dnia również będzie wystawa instrumentów w holu głównym, gdzie będzie można z bliska obejrzeć każdy instrument i to w różnych wersjach, na którym potem ewentualnie będzie można grać. Po koncercie we wszystkich szkolnych klasach, które będą właśnie tego dnia otwarte, będą czekać na naszych gości nauczyciele i uczniowie, już aktualnie uczący się z nami. Zachodząc do takiej klasy, będzie można spróbować zagrać na instrumencie, porozmawiać z nauczycielem, który uczy właśnie gry na konkretnym instrumencie. Będzie można posłuchać, jak inni uczniowie starsi wydobywają dźwięki bądź grają już jakieś ciekawe utwory.
2: Tak biorąc pod uwagę rekrutację z poprzednich lat, czy pojawiają się jakieś kwestie, o które rodzice szczególnie zwykle chcą dopytać nauczycieli? Są nimi zainteresowani?
1: Najczęściej pytają, ile razy w tygodniu odbywa się nauka w naszej szkole, ile razy dziecko będzie musiało przychodzić, jakie ma przedmioty w czasie toku nauczania i jak dużo czasu trzeba poświęcić potem na ćwiczenie na instrumencie.
2: Przypomnijmy, że w tej chwili trwa właśnie rekrutacja. Do kiedy zainteresowani mogą składać swoje podania do szkoły?
1: Na podania kandydatów czekamy do końca maja, czyli do 31 maja. Podania można przesyłać mailem na odpowiednim formularzu, który jest dostępny na stronie internetowej szkoły, bądź zostawiać w skrzynce pocztowej wiszącej przy wejściu do budynku, a najlepiej wybrać się do sekretariatu szkoły, który pracuje codziennie od 8 do 17 i osobiście przynieść zgłoszenie dziecka.
2: I jak na ten moment oceniłaby Pani zainteresowanie rekrutacją?
1: Rekrutacja do naszej szkoły zawsze cieszy się dużą popularnością i wielu rodziców przynosi podania swoich dzieci, kandydatów do naszej szkoły. Już napływają, dlatego zachęcamy, żeby się zmobilizować i jak najszybciej zająć się tą sprawą, nie odkładać jej na ostatnią chwilę.
2: I myślę, że właśnie ten dzień otwarty będzie takim dobrym momentem na podjęcie tej decyzji. Przypomnijmy w takim razie szczegóły, o której rozpoczyna się dzień otwarty.
1: Dzień otwarty będzie miał miejsce 13 maja i startujemy o godzinie 17. Szkoła będzie dostępna do zwiedzania do godziny 19. Zapraszamy serdecznie. Ktoś powie...

0: z Radiem Malbork.
1: Zbliżamy się już powoli ku końcowi naszej popołudniowej kawy z Radiem Malbork, ale mam jeszcze taką krótką przypominajkę na koniec. Jeśli chcecie być na bieżąco z tym, co się dzieje w naszym mieście i trzymać rękę na pulsie, to zaglądajcie na nasze media społecznościowe, na naszego Facebooka i Instagrama i oczywiście na naszą stronę internetową radiomalbork.fm. Wrzucamy tam dosłownie wszystko, od najważniejszych ogłoszeń z urzędu i remontów dróg, po wszelkie zapowiedzi imprez kultury oraz konkursów i tym podobnych. No krótko mówiąc, tam znajdziecie pełen obraz tego, czym żyje nasze miasto. Także bądźcie z nami w sieci i oczywiście na antenie 94 FM.
0: Radio Malbork. I know I could lie, but I'm telling.

0: Właśnie wybiła nam godzina 18, już za moment sprawdzimy, co dzieje się w regionie, ale zanim to zerknijmy na mapy pogodowe. Aktualnie na termometrach mamy około 20 stopni Celsjusza, ciśnienie 1010 hektopaskali, wiatr 19 km na godzinę. Jeśli chodzi o dzisiejszą noc, temperatura może spaść do 8 stopni, a jutro będzie się wahać pomiędzy 14 a 17 stopni Celsjusza. Mogą pojawić się przelotne opady deszczu. A teraz oddaję głos Ani Ignaczak. Posłuchajmy wiadomości z regionu.
1: Pomorska Policja podsumowała długi majowy weekend na drogach regionu. Jak informuje Komenda Wojewódzka Policji w Gdańsku, od 30 kwietnia do 3 maja funkcjonariusze prowadzili wzmożone kontrole, sprawdzając m.in. prędkość, trzeźwość kierowców oraz stan techniczny pojazdów. W tym czasie na Pomorzu doszło do 6 wypadków drogowych. Rannych zostało 26 osób, a 4 osoby zginęły. Policjanci ujawnili również 74 kierujących prowadzących pojazdy pod wpływem alkoholu. Państwowa Szkoła Muzyczna w Malborku przypomina o zbliżającym się dniu otwartym. W środę 13 maja o godzinie 17 będzie można zajrzeć do szkoły i zobaczyć, jak wygląda nauka muzyki od środka. Marta Osowska-Utrysko, dyrektorka placówki, opowiedziała nam o przygotowanych atrakcjach.
2: Rozpoczniemy krótkim koncertem. Będą na tym koncercie jakieś konkursy, jakieś wesołe pytania. Będzie wystawa instrumentów w holu głównym. Po koncercie we wszystkich szkolnych klasach, które będą właśnie tego dnia otwarte, będą czekać na naszych gości nauczyciele i uczniowie, już aktualnie uczący się z nami.
1: Więcej informacji o rekrutacji znajdziecie na fanpage'u i stronie Malborskiej Szkoły Muzycznej. Jak podaje Malborski Oddział PCK, już za tydzień, 11 maja, odbędzie się pierwsza w tym miesiącu zbiórka krwi. Ambulans stanie na parkingu przed marketem Intermarché przy ulicy Kotarbińskiego. Krew będzie można oddać w godzinach od 9 do 13. Nie ma dużych wymagań, wystarczy być zdrowym, pełnoletnim i ważyć co najmniej 50 kg. Trzeba mieć przy sobie dokument ze zdjęciem i numerem PESEL. Kolejna akcja w Malborku odbędzie się 29 maja. A teraz coś dla dzieci i młodzieży, którzy chcą aktywnie spędzić wakacje i zdobyć nowe umiejętności. Hufiet ZHP Malbork rusza z zapisami na harcerską akcję letnią. Tegoroczny obóz odbędzie się w dniach od 4 do 17 lipca w bazie Papiernia w gminie Lipusz. W programie przewidziano m.in. zajęcia w terenie, gry i warsztaty. Koszt to 1650 zł, a zapisy potrwają do końca maja. Szczegółowe informacje można uzyskać bezpośrednio w biurze Hufca oraz w mediach społecznościowych organizatora.
0: I tą wiadomością kończymy dzisiejszą poniedziałkową popołudniową kawę w Radiu Malbork. Ja bardzo gorąco dziękuję wszystkim zaangażowanym w to popołudnie, czyli naszym reporterkom Nikoli Tutlewskiej i Małgorzacie Langowskiej. Oczywiście Ani Ignaczak za wszystkie sprawdzone informacje z regionu i naszym realizatorom Michałowi Sejbrytowi i Rafałowi Baca. Ale nie uciekajcie jeszcze od odbiorników, bo równo o godzinie 20 czekać na Was będzie Wioletta Jankowiak w audycji Zwolni Rytm, na którą bardzo gorąco Was zapraszam. Ja się z Wami żegnam. Bardzo mi było miło spędzić z Wami to poniedziałkowe popołudnie. Mówiła dla Was Anna Ciechanowska. Trzymajcie się ciepło i do usłyszenia.
3: 90,4 FM. Radio Malbork.

0: Reklama. Szukasz sprawdzonego sprzętu do ogrodu i wokół domu? Agrobiotech, autoryzowany dealer marki Stihl, zaprasza do CIS koło Malborka. Piły, kosy spalinowe, myjki ciśnieniowe, traktorki ogrodowe, odkurzacze, dmuchawy i narzędzia ręczne. Szeroki wybór, atrakcyjne ceny i sprzęt dostępny od ręki. Doświadczone doradztwo, profesjonalny serwis i oryginalne części w jednym miejscu. Agrobiotech, CISy pod Malborkiem. Kupuj pewnie. Wybierz jakość. Wybierz Stihl.
1: Możesz mieć wrażenie, że działając samodzielnie poruszasz się szybciej, ale z właściwym partnerem zajdziesz znacznie dalej. A z Dacią Duster, tam gdzie tylko zechcesz. Dacia Duster dostępna z nowym silnikiem Hybrid G154x4 z fabryczną instalacją LPG, zasięgiem do 1500 km i automatyczną skrzynią biegów. Dacia Duster już od 780 zł netto miesięcznie w najmie dla przedsiębiorców. Skorzystaj również z pakietu ochrony gwarancyjnej do 7 lat. Szczegóły w salonach i na dacia.pl.
0: Reklama. Radio Malbork.

Był Paweł Domagała, był Sidney Polak, był zespół Micro Music i Baranowski. Lubię być z nią. A mówiłam o tym, że miłość to jest ten wątek, który dzisiaj w piosenkach się przewija. A któż nie zaśpiewał o tym lepiej niż Krzysztof Zalewski?

Nasze muzyczne spotkanie, muzyczna podróż z polskimi piosenkami, wśród których były i takie, które swoje pierwsze odsłuchy miały wiele, wiele lat temu. Były też takie zdecydowanie nowsze, ale wspólny mianownik to zapewne miłość, chociaż z tekstów tych możemy sobie utkać także zupełnie inną swoją historię, która mówi coś zupełnie innego. Ta audycja powstała z inspiracji Agaty i Grześka, za którym bardzo za to wszystko dziękuję. A na finał naszego dzisiejszego spotkania pan, który już dziś się pojawił jako pierwszy, czyli Zbigniew Wodecki, w jednym z najdoskonalszych duetów tutaj wraz ze Zdzisławą Sośnicką, czyli Z Tobą Chcę Oglądać Świat. A ja bardzo dziękuję za wspólnie spędzony czas, za to, że mogłam zagościć w waszych głośnikach. Mam nadzieję, że niechby chociaż jeden utwór z tych tutaj dziś zaprezentowanych był dla was takim, który poruszył muzyczne serce. To już jest to dla mnie ogromna radocha. Dziękuję realizatorom Michałowi Sejbertowi i Rafałowi Baca. Oczywiście z pełną dozą optymizmu zakładam, że za tydzień wszystko dobrze się ułoży i także słyszymy się na antenie Radia Malbork. A za dziś najpiękniej. Dziękuję, kłaniam się nisko, Wioletta Rudowłosa-Jankowiak. Do usłyszenia.